widzę i słyszę. Naprawdę płaczę i naprawdę krzyczę. Jestem.

Thank you.

Shelton. I'm Shelton.

Shout down!

człowiek w sobie rozpętuje siłę. Inaczką spał. Zbor mostnisko pieśń. Mam sen swobodny, zamiast sobie gum na pile. Bez kule mam prawicę i tyraną wiec.

zasuwałeś aż do rozmytył się, rozszerzył, rozpiętył wicharę. I ogień smok i z nas był was już go. Pianko nasze i sence nowe zary.

Palmo Christos.

Part of my life.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Supyleńskie. To naturalna formacja skalna wzdłuż brzegów rzeki Lena w dalekowschodniej Syberii. Są to imponujące formacje o wysokości od 150 do 300 metrów, które powstały w niektórych basenach morskich z okresu Kambru. Największe zagęszczenie tych słupów znajduje się między wioskami Petroworskie i Tit-Ary. W 2012 roku Park Przyrody Supyleńskie został wpisany na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Słupy te składają się z naprzemiennych warstw wapienia, marglu, dolomitu i łupków z wczesnego do środkowego okresu Kambru, które uległy wietrzeniu, tworząc surowe występy skalne. Te rodzaje skał są powszechnie tworzone w środowiskach morskich. Chociaż supyleńskie są znane i badane od wielu lat, ich dokładne pochodzenie i historia wciąż stanowią przedmiot badań i debat naukowych. Niektórzy naukowcy sugerują, że mogły one służyć jako miejsca kultu religijnego dla starożytnych ludów zamieszkujących ten region, jednak bez względu na dokładne pochodzenie formacji i jej historię, supyleńskie pozostają jednym z najbardziej fascynujących i tajemniczych miejsc na świecie.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Po rocznym treningu Will Goodman, instruktor nurkowania technicznego i rekordzista Guinnessa w najdłuższym nurkowaniu 48 godzin i 8 minut, zszedł na potwierdzoną głębokość 290 metrów, używając standardowego sprzętu do nurkowania. Mieszkając i pracując na rajskiej wyspie, mężczyzna gromadził tysiące godzin pod wodą, głównie podczas nurkowania technicznego, które wymaga dodatkowych procedur i sprzętu. Po pobiciu rekordu po założonym czasie rekordzista wypłynął na powierzchnię, nie wykazując żadnych oznak choroby dekompresyjnej i był w świetnym nastroju. Szacuje się nawet, że dokładna głębokość, jaką osiągnął, wynosiła nie 290, a ponad 300 metrów. Jednak w pewnym momencie sprzęt odmówił posłuszeństwa i wynik został delikatnie przekłamany. Chociaż wynik nie jest uznawany za oficjalny rekord świata Guinnessa z tego powodu, że nie ma takiej kategorii, Will został zasypany życzeniami i gratulacjami od profesjonalistów z globalnej społeczności nurkowej. O samym biciu rekordu Will powiedział: "To było najtrudniejsze i najbardziej wymagające środowisko, w jakim kiedykolwiek byłem."

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Kangal turecki. Ten pies zadba o to, by intruz nie wtargnął na posesję, a równocześnie chętnie pójdzie na spacer z dziećmi. Należy do narodowych ras tureckich przeznaczonych do ochrony i pilnowania stad. Jest to pies w typie molosa górskiego, duży i mocny, lecz jednocześnie zadziwiająco zwinny i szybki. Kangal to pradawny pies pasterski, który świetnie sprawdza się jako pies rodzinny. Wierny, oddany rodzinie, świetny stróż i opiekun. Pies tej rasy na swoim terenie jest mało widoczny, nigdy nie traci energii bez potrzeby. W razie zagrożenia działa jakby błyskawicznie. Żaden intruz nie wtargnie bezkarnie na teren pilnowany przez kangala. Natomiast zaakceptuje on gości wpuszczanych na posesję przez właściciela. Pies ten charakteryzuje się wyjątkowo silnym naciskiem szczęki. Siła jego ugryzienia potrafi przekroczyć 52 kg na centymetr kwadratowy, co jest wartością większą niż ugryzienie wilka.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Radio Odzew. Głos wolnego świata w twoim domu.
2: Ja witam wszystkich serdecznie. 15 września dzisiaj mamy. I 258 dzień dzisiaj mamy. Do końca roku pozostaje 107 dni. Imieniny obchodzą Albin, Dolores, Eckhart, Eutropia, Filoteusz, Jakert, Jeremi, Jeremiasz, Kamil, Katarzyna, Lolita, Maria, Nicetas, Nikomedes, Roland, Teodor, Valerian. Jezu, pokażcie mi chociaż jedną osobę, którą znacie. Znacie jakiegoś Nicetasa? Nie. To po co w ogóle oni obchodzą imieniny? W Gwatemali, w Hondurasie, w Kostaryce, Nikaragui i Salwadorze obchodzą dzisiaj Święto Niepodległości. W Wielkiej Brytanii mają dzień upamiętniający bitwę o Anglię. Ciekaw jestem, czy pamiętają o naszym poświęceniu. O poświęceniu naszych lotników. Dywizjon 303 się kłania. A posłuchajmy sobie hymnu Kostaryki.

No to teraz przejdźmy do tego, co wydarzyło się 15 września w Polsce. W 1935 roku transatlantyk Piłsudski, nie Piłsudski, tylko Piłsudski, wypłynął w swój dziewiczy rejs do Nowego Jorku. W 1967 roku miała miejsce premiera komedii filmowej Sami Swoi w reżyserii Sylwestra Chęcińskiego. To znakomity film, ale obrzydzony przez wszystkie stacje telewizyjne w święta Bożego Narodzenia, Wielkiej Nocy, bo oni jadą na okrętkę z tymi filmami. Potop tam jeszcze dochodzi, co tam jeszcze chyba puszczają. Teraz widziałem, że Bitwa pod Wiedniem, ale to akurat se może lecieć, bo to jest straszny gniot. Także obrzydzili nam te filmy niektóre. W 1990 roku W 1990 roku na cmentarzu rakowickim w Krakowie odbył się ponowny pogrzeb zmarłego w 1942 roku w Nowym Jorku generała Bolesława Wieniawy Długoszewskiego. Wielkich Polaków ci u nas niedobór jest, dlatego przydałby się taki Wieniawa obecnie w Polsce. W 1993 roku ostatnie jednostki północnej grupy wojsk armii rosyjskiej opuściły Legnicę. To oficjalnie się tak mówi, ale moim zdaniem Rosjanie nigdy stąd nie wyszli. To widać zresztą do tej pory. Włączcie sobie telewizor i obejrzyjcie sobie obrady Sejmu i co plotą ci kretyni na wiejskiej. No więc albo się jest kompletnym idiotą, albo się jest szpiegiem. Pytanie tylko, czy im się płaci, czy oni to robią dla idei. Cały zresztą kampania prezydencka też udowodniła, że dalej Ruscy stąd nie wyszli. No, ja jestem czarnowidzem ostatnio i boję się, że tutaj nam się kolejny rozbiór Polski szykuje za parę lat. Świat. W roku 1830 podczas otwarcia linii kolejowej Liverpool-Manchester zginął polityk William Huskinson, pierwsza znana ofiara wypadku kolejowego. W 1831 roku odbył się pierwszy kurs parowozu John Bull, skonstruowanego przez Roberta Stevensona. W 1941 roku rozpoczęto seryjną produkcję radzieckiego czołgu T-60. Jakby ktoś nie wiedział, jak to wygląda, to niech sobie włączy film Cztery pancerni i pies. I tak wygląda czołg, który woził tych pancernych i psa. W roku 1943 prezydentem Realu Madryt obwołano Santiago Bernabeu, który przez ponad 3 dekady pracy na tym stanowisku stworzył najpotężniejszy klub piłkarski w historii. Do tej pory czczą Santiago

0: poszukujemy węgorza. Ubrany był w czarne okulary, beret, nosę i kalosze. Urwał się z choinki i nie powrócił.
1: A teraz herbatka przy samowarze, czyli pepesza zwana pożądaniem. Śpiewa Timur i jego drużyna na kółkach.

Poranny Zew, Władysław Bałtycki przed mikrofonem. 15 września. 15 września w 1958 roku urodził się Tim Whelan z brytyjskiego nowofalowego zespołu Furniture. A tego samego dnia i tego samego roku w Waszyngtonie w USA urodził się Dr. No, właściwie Gary Miller, gitarzysta grupy Bad Brains. W 1963 roku w Warszawie urodził się gitarzysta Krzysztof Zawadka. Występował w grupach Oddział Zamknięty, T-Love, Dub, Chłopcy z Placu Broni i w Porter Band. W 2006 roku założył grupę Bimber, obecnie Bimber Poland. W 1964 roku w Lodi w New Jersey urodził się Dale Wolfgang von Frankenstein, właściwie Paul Kajafa, gitarzysta horror-punkowej grupy The Misfits. Stoi na czele własnego zespołu Gorgeous Frankenstein. Słuchamy czterech utworów. Brilliant Mind, grupa Furniture, potem Bad Brains i utwór Soulcraft, potem Oddział Zamknięty i Protekcji Lekcja, a na koniec tego secika The Misfits w utworze Dig Up Her Bones.

Poranny zew. Ja wczoraj słuchałem w telewizorze chyba, jak to mówili, żeby robić ten taki plecak ewakuacyjny, żeby sobie tam napchać jedzenia, różnych rzeczy. No nie wiem, jak się mam do tego odnieść. Może faktycznie trzeba robić coś takiego. Może trzeba być przygotowany na to, że trzeba spadać z tego kraju. Mieć zatankowany cały czas samochód do pełna, jak coś, to jedziemy, by na zachód. O ile Niemcy nie zamkną granicy. Jak w 1939, na odwrót teraz. Ruscy nas zaatakują, a Niemcy zamkną granicę i potem będą wybierać. No, licho, wszystko się może zdarzyć. Nie pamiętajcie, nikt nie spodziewał się hiszpańskiej inkwizycji. 15 września w 1968 roku The Doors zostali zmuszeni do występu jako trio na koncercie w Amsterdamie po tym, jak wokalista Jim Morrison zasłabł podczas tańca, podczas występu Jefferson Airplane. To musiał być jakiś diaboliczny taniec. W 1969 roku urodził się DJ KG z grupy Naughty by Nature. Urodził się jako Kirgist i urodził się w East Orange w stanie New Jersey. A w roku 1977 urodził się Paul Thompson, perkusista szkockiego zespołu Franz Ferdinand. A teraz słuchamy trzech utworów. Grupa The Doors i Light My Fire, potem Naughty by Nature w utworze OPP i na koniec Franz Ferdinand, Come On Home.

Jakby ktoś się zastanawiał, o czym śpiewali panowie z Naughty by Nature, yeah, OPP, you know me. To OPP, wbrew pewnym insynuacjom, o których ja słyszałem, to nie jest żaden narkotyk, nie jest nic. Ontario Provincial Police. Toronto ma swoją policję, City Police, Metropolitan City Police, a jest tak samo policja prowincjonalna, czyli tej prowincji Ontario, w której znajduje się Toronto, i to jest OPP, która działa poza Toronto. I to o to chodzi. W roku 1983 jamański DJ reggae poległ. Producent i Rastafarianin został zabity podczas napadu na jego dom. Miał 38 lat. Nazywał się Prince Far the First. Jego prawdziwe nazwisko to Michael Williams. W roku 1997 34-letni mężczyzna otrzymał ponad 20 tysięcy funtów odszkodowania przyznany przez francuski sąd po tym, jak stracił słuch, gdy stanął zbyt blisko głośników na koncercie U2 w 93 roku. 4 lata trwał proces, albo po 4 latach dopiero, bo może on rok wcześniej złożył ten pozew. Ja pamiętam, że jak ja stanąłem kiedyś w klubie Kwadrat w Krakowie, był koncert grupy Swans i stałem niedaleko głośników. Słuchu co prawda nie straciłem, ale brzęczało mi w uszach prawie przez 2 tygodnie. To samo miałem po koncercie Sonic Youth w Toronto. Wibrowało mi i dzwoniło w uszach przez prawie 2 tygodnie, więc może należałoby ich pozwać po 30 lat. Nie, po paru latach. Sonic Youth, tak, po 30. Nie, no nie będę się wygłupiał, już mi przeszło. W roku 2004 w Los Angeles zmarł Johnny Ramone, gitarzysta i współzałożyciel legendarnej grupy punkowej Ramones. Miał 55 lat. W roku 2008 w wieku 65 lat zmarł jeden z założycieli Pink Floyd, Richard Wright, który w legendarnej grupie grał na klawiszach. Artysta przegrał walkę z rakiem. W 79 roku wskutek kłótni z idiotą Rogerem Watersem został usunięty z Pink Floydów. W 83 roku wraz z Davidem Harrisem utworzył zespół Z, w którym rok później wydał jedyny album. I teraz posłuchamy sobie 4 utworów. Prince Far the First w utworze Throw Away Your Gun, potem U2 i Sunday Bloody Sunday. Następnie Ramones w utworze Pet Sematary i grupa Pink Floyd w utworze Money.

0: I certainly was in the right.
1: Poranny zew. Władysław Bałtycki, jeszcze działamy, ale już kończymy. Cztery zostały nam daty do zaprezentowania. 15 września dzisiaj mamy. I tegoż dnia, ale w roku 1970, wiceprezydent Stanów Zjednoczonych Spiro Agnew powiedział w przemówieniu, że muzyka rockowa, filmy, książki i podziemne gazety piorą mózgi amerykańskiej młodzieży, wprowadzając ją w kulturę narkotykową. Słuchajcie, jak to naprawdę nie jest trudno zostać kretynem. Zwracajcie uwagę na to, co mówicie. W roku 2024 zmarł Kenny Hyslop, perkusista w zespołach Slick, Simple Minds oraz Set the Throne. Urodził się w 1951 roku, czyli zmarł w wieku 74 lat. W roku 2019 wyspy Cooka, kraj położony na południowym Pacyfiku, wypuściły dwie srebrne monety, aby uhonorować dwa klasyczne albumy AC/DC. Przełomowy album zespołu z 1981 roku, For These About to Rock, We Salute You, został uhonorowany monetą dwudolarową, a album The Razor's Edge z lat 90. można było znaleźć na monecie 10-dolarowej. Obydwa mają na odwrocie portret królowej Elżbiety II. 15 września w 2024 roku Donald Trump został uznany za winnego zapłacenia odszkodowania londyńskiemu wokaliście, piosenkarzowi, autorowi tekstów Eddiemu Grantowi za wykorzystanie jego piosenki Electric Avenue bez pozwolenia. A to nie pierwsza sytuacja, bo Trump już wykorzystywał chyba utwory Ozziego.

Ozzy też mu tam zaczął się burzyć. Grant potrzebował ponad 4 lat, aby pozwać kandydata, ówczesnego kandydata republikanów w tych wyborach prezydenckich w amerykańskich sądach w związku z jego filmem z kampanii z roku 2020, w którym wykorzystano 40-sekundowy klip z piosenką. Sędzia federalny na Manhattanie orzekł, że Trump naruszył prawa autorskie Granta do swojego hitu z 1983 roku i jest odpowiedzialny za odszkodowania, a także za pokrycie kosztów prawnych piosenkarza. Co to dla milionera? No pokrył, dostał pewnie z kilka baniek i wszystko okej. Ja bym wolał, ja bym dopłacił tylko, żeby tego Trumpa wyrzucić stamtąd. Nie wiem, niech on sobie gdzieś jedzie, do Moskwy najlepiej. Krasnow. Wiecie, kto to jest Krasnow? To sobie znajdźcie w internecie. Krasnow. Dlatego tak polityka Trumpa w stosunku do Putina wygląda. Powtarzam, Krasnow. 4 utwory przed nami. For Those About to Rock You, We Salute You, grupa AC/DC. Potem DDT, czyli Deporting Donald Trump. I zespół Vice Presidents, następnie New Gold Dream i grupa Simple Minds, a na koniec Electric Avenue. Tak jeszcze wakacyjnie zagramy. Eddie Grant. Ja się z wami żegnam. Do usłyszenia do jutra o godzinie 8. Pa, pa, pa.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Fenomen, o którym mówimy, najlepiej jest zobaczyć z powietrza. Nie trzeba jednak znaleźć się na pokładzie samolotu lądującego na zbudowanym w pobliżu Tokio lotnisku. Wystarczy rzut oka na mapę. Można tam dostrzec maleńkie gospodarstwo rolne. To własność Takao Shito, byłego restauratora, który rzucił wielkomiejskie życie na rzecz kawałka ziemi pośród morza betonu. To są grunty uprawiane przez 3 pokolenia od prawie wieku przez mojego dziadka, mojego ojca i mnie. Chcę tu nadal mieszkać i uprawiać tą ziemię, powiedział. Lotnisko jest główną międzynarodową bramą Tokio i obsługuje 40 milionów pasażerów i 250 tysięcy lotów rocznie. Lotnisko zakupiło działki rolne sąsiadujące z planowaną trasą drugiego pasa startowego od legalnych właścicieli, ale Shito odmówił przeprowadzki, argumentując, że jego utrzymanie zależy od ziemi i wskazując na japońską ustawę o gruntach rolnych, która zapewnia rolnikom szeroką ochronę prawną. Lotnisko zmieniło więc trasę prowadzącą na pas startowy, który teraz krąży wokół farmy, otaczając jedną z jego parceli. Mężczyzna jest niezłomny, obecnie jest zaangażowany w 5 odrębnych procesów sądowych z lotniskiem i stanowczo odmawia odszkodowania w zamian za relokację. Dobrze się bawię przy uprawie tutaj warzyw, to jest moje życie. Uprawiane warzywa na tej ziemi smakują inaczej, powiedział.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Pajęczy jedwab. Jest to włókno pochodzenia zwierzęcego, nic innego niż pajęcza nić. Materiał, z którego pająki budują swoje pajęczyny. Jednak nie tylko. Pająki wytwarzające nici przędne wykorzystują je do budowy gniazd, oprzędu, oplotu, sieci łownych, zbiorników powietrza, nici asekuracyjnych i lokomocyjnych. Nić pajęcza jest elastyczna, nie rozpuszcza się w wodzie, jest kilkadziesiąt razy cieńsza od ludzkiego włosa i ma bardzo dobre właściwości mechaniczne. Może zwiększyć swoją długość o 40% bez rozerwania się. Charakteryzuje się dużą wytrzymałością mechaniczną, najwyższą wśród naturalnych włókien. Nici przędne większości pająków cechuje wytrzymałość dwukrotnie wyższa niż wytrzymałość stali o tym samym przekroju. Jednak mimo tak dobrych właściwości mechanicznych jedwabiu pajęczego, jego uzyskanie jest wyjątkowo kłopotliwe, a w warunkach hodowlanych wręcz niemożliwe. Z tego względu pajęcza nić nie ma żadnego zastosowania dla człowieka. Znane są próby pozyskiwania nici pajęczej podczas hodowli. W 2009 roku udało się stworzyć kawałek materiału o wymiarach 3 metry na metr, jednak wymagało to pobrania sieci od ponad miliona pająków.

Najwyższe wizje, jakie komu tam. Niech nam się zdaje niebo, panie. Na szczyt to niebo bardzo tanie, panie, tanie, panie. Zostaw nas wreszcie i pozwól nam wznosić nasz babę.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Można narzekać na plastikowe butelki, że zaśmiecają planetę, ale przynajmniej można je ponownie napełnić i używać wiele razy. Kiedy wielu producentów myśli, jak ograniczyć zużycie plastiku w swoich opakowaniach, niektórzy wręcz przeciwnie. Zastępują zwykłe nakrętki takimi nieusuwalnymi, czyniąc swoje butelki w zasadzie jednorazowymi i zmuszając ludzi do kupowania kolejnych i kolejnych.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
1: Witam wszystkich, Władysław Bałtycki się kłania i zapraszam na program przedstawiający nowości płytowe. Dziś mam zamiar przedstawić płytę This Mirror Waits a Tone. To 8 album studyjny amerykańskiego zespołu rockowego Interpol. Został wydany przez Partisan Records 28 sierpnia tego roku i jest pierwszym wydawnictwem zespołu od wydanego w 22 roku albumu The Other Side of Make Believe. Album został wyprodukowany przez Andrew Wyatta, a miksem zajął się Dave Friedman. Album został nagrany w studiu Wyatta w Nowym Jorku, co oznaczało, że po raz pierwszy od dekady zespół nagrywał w swoim rodzinnym stanie. Po ogłoszeniu albumu ujawniono, że Brandon Curtis i Brad True, wieloletni klawiszowicz i basista zespołu, zostali dodani do składu jako oficjalni członkowie, choć tylko ten drugi przyczynił się do albumu, podczas gdy Wyatt grał na wszystkich klawiszach i syntezatorach. Okładka albumu jest dziełem amerykańskiej artystki Eddie Wagenknecht, która obecnie jest częścią stałej kolekcji Whitney Museum of American Art. Nazwa utworu tytułowego została opisana jako wyłaniająca się z improwizowanego procesu wokalnego Paula Banksa, gdzie melodie i frazy rozwijają się jednocześnie. Tematy refleksji, percepcji i napięcia emocjonalnego powtarzają się w całym albumie. Album jest pierwszym albumem zespołu wydanym przez Partisan Records. 9 czerwca 26 roku Interpol ogłosił premierę albumu wraz z podwójnym singlem This Mirror Waits a Tone, See Out Loud. Zamówienia przedpremierowe na edycję cyfrową i fizyczną były dostępne tego samego dnia. Drugi singiel albumu z Iron City został wydany w lipcu 26 roku. Magazyn Any Decent Music przyznał albumowi średnią uważaną ocenę wynoszącą 7,8 na 10 na podstawie 19 ocen krytyków. Według serwisu Metacritic album otrzymał powszechne uznanie na podstawie średniej ważonej oceny wynoszącej 83 na 100 na podstawie 18 ocen krytyków. Zespół nagrał płytę w składzie Paul Banks, wokal wspierający, gitara, fortepian, Samuel Fajerino, perkusja, instrumenty perkusyjne, Daniel Kessler, gitara, wokal, pianino, Brad Trow, gitara basowa, wokal wspierający. Dodatkowi muzycy Andrew Wyatt, Juliet Sager Banks, Det Illett i Gunnar Olsen. Oto utwory, które za chwilę usłyszymy. This Mirror Waits a Tone, See Out Loud, Iron City, Wounded Soldier, Wings on Fire, Ever the Actor, So Rides the Reindeer, Darling Tots, Wake Up, Enemy, Bird and the Serpent i na koniec Sudden. Interpol, rok 2026, The Mirror Waits a Tone.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Gledicia trójcierniowa, potocznie znana jako honey locust, to gatunek drzewa pochodzącego z Ameryki Północnej, który rośnie w wielu częściach świata. Drzewo to słynie z wyjątkowych szorstkich i ostrych cierni, które mogą osiągać do 20 cm długości, dlatego bezwzględnie nie powinno się go dotykać bez odpowiedniego zabezpieczenia. Ciernie gledici, które rosną zarówno na pniach, jak i na gałęziach, służą drzewu jako naturalna obrona przed zwierzętami, które mogłyby chcieć skorzystać z jego liści, kory lub nasion. Wskutek kontaktu z nimi można doznać poważnych ran, a nawet infekcji, jeżeli rany nie zostaną odpowiednio zdezynfekowane. Mimo że gledicia trójcierniowa posiada cechy przystosowawcze, które mogą być niebezpieczne dla człowieka, ma też wiele korzyści. Jest to gatunek odporny na warunki miejskie i susze, często sadzony jako drzewo ozdobne.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Kolejki w czasach PRL-u były codziennym zjawiskiem symbolizującym problemy gospodarcze i braki w zaopatrzeniu. Ludzie godzinami, a nawet czasami dniami czekali na dostęp do podstawowych produktów, takich jak mięso, wędliny czy papier toaletowy. Kolejki często formowały się jeszcze przed dostawą towaru, a atmosfera w nich była napięta. Czasami dochodziło do konfliktów. W odpowiedzi na te wyzwania społeczeństwo wypracowało własne metody organizacji kolejek, takie jak lista kolejkowa i komitet kolejkowy. Lista kolejkowa pozwalała na utrzymanie porządku i kolejności, a komitet kolejkowy pilnował przestrzegania zasad. W samych kolejkach często formowały się przyjaźnie, ale też często wylęgał się społeczny ferment. Interesującym zjawiskiem byli zawodowi kolejkowicze, zwani staczami, którzy za wynagrodzenie zajmowali miejsca w kolejce dla innych. Byli to zazwyczaj emeryci, którzy w ten sposób dorabiali do swoich skromnych emerytur. Kolejki były także miejscem wymiany informacji i dyskusji, pełniąc funkcję nieformalnego forum publicznego. Władze, zdając sobie sprawę z tego, że kolejki są źródłem nastrojów społecznych, często wykorzystywały je do zbierania informacji.

Peel Sessions. Peel Sessions.

Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Zapewne nieraz widzieliście kolce na gołębie uniemożliwiające im siadanie czy gniazdowanie w niepożądanych miejscach. Ale to już jest przegięcie. Niektórzy bogaci mieszkańcy Bristolu wykładają kolcami na ptaki już nawet gałęzie drzew, aby chronić swoje drogie samochody. Cóż za wspaniałe czasy, że ptaki nie mogą siadać już nawet na drzewach.

Mężczyzna wychodzi często na plażę, wychodzi nocą przez okno, obserwuje matki z dziećmi na placach zabaw. Mężczyzna wychodzi i chodzi lecą po piasku, obserwuje statki wpływające z dalekich krajów. Statki wiodą kargo do portu bliskiego.

0: policjantów, którzy kręcą się w krzakach obok. Mężczyzna i kobieta spacerują po plaży, już się ściemnia, wchodzi z mnie.
1: Radio Odzew, głos wolnego świata w twoim domu.
2: Dzień dobry, nazywam się Jarosław Prawy i mam przyjemność przedstawić wam artystę tygodnia. Dziś jest nim Barry Adamson. Po ukończeniu szkoły Adamson studiował projektowanie graficzne w Stockport College of Art, ale wkrótce potem zrezygnował z nauki. Dołączył do zespołu Magazine, aby grać na basie. W zespole występował również Howard DeVoto, były wokalista The Buzzcocks. Młody Barry Adamson, mimo że był punkowcem w Stockport College of Art, dorastał w izolacji rasowej i emocjonalnej zarówno od czarnej, jak i białej subkultury. Zgodnie z tytułem kultowego hitu Magazine, został zastrzelony z obu stron. Pod koniec 1977 roku Adamson dołączył do zespołu Buzzcocks jako tymczasowe zastępstwo basisty Garta Smitha. Grał na wszystkich albumach Magazine w ich oryginalnym wcieleniu. Brał również udział w nagraniu solowego albumu Howarda DeVoto i współpracował z zespołem Luxuria. Współpracował również z zespołem studyjnym Visage, uczestniczący w powstaniu dwóch pierwszych albumów zespołu Visage i The Anvil. Po rozpadzie Magazine Adamson pracował z innym byłym członkiem Buzzcocks, Pete'em Shelley'em. Adamson później dołączył do Nicka Cave'a and the Bad Seeds i brał udział w tworzeniu czterech ich albumów From Her to Eternity, The Firstborn is Dead, Kicking Against the Pricks i Your Funeral, My Trial. W 1987 roku Adamson wziął udział w europejskiej trasie z Iggy Popem, potem rozpoczął karierę solową. W 1988 roku ukazał się singiel The Man with the Golden Arm. W 1989 roku ukazał się pierwszy pełnometrażowy album Moe's Side Story. Jest to tak zwana ścieżka dźwiękowa do nieistniejącego filmu w stylu noir. Album zawierał fragmenty doniesień prasowych, próbki efektów dźwiękowych i wkład takich muzyków jak Marcia Shufield z The Fall, Diamanda Galas i byli koledzy zespołu Nick Cave and the Bad Seeds. Drugi solowy album Adamsona, tym razem ścieżka dźwiękowa do autentycznego filmu Delusion Karla Kolperta. Adamson skomponował również ścieżki dźwiękowe do kilku innych filmów. Trzeci album Adamsona, Soul Murder, znalazł się na krótkiej liście nominacji do Mercury Music Prize w 1992 roku. I właśnie dzisiaj posłuchamy tej płyty. Soul Murder z roku 1992. Oto lista utworów. Preface, Split, the Violation of Expectation, Suspicion, A Gentleman of Color, Trance of Hatred, Checkpoint Charlie, Reverie, Un Petit Miracle, 007 A Fantasy Bond Team, The Adamson Family, Cool Green World, On the Edge of Atonement i na koniec Epilogue, Barry Adamson.
3: Everything I tell you today up here, I'm going to show it to you in black and white. I'm here for murder, kidnapping, robbery, armed robbery, conspiracy, breaking the dude's jaw, and breaking his fucking woman's bumper, goddamn arm. The fuck was happening?

54, 9, 3, 6, life, and from motherfucking now on.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Swobodne spadanie z kad. Soweto RPA. Po wspinaczce drabiną śmiałek wynoszony jest specjalną windą, pod którą znajduje się siatka na dmuchanym stelażu. Osoba chcąca wykonać spadek przypinana jest do specjalnej platformy, a następnie następuje zwolnienie blokady i śmiałek spada pionowo w dół. Spadek to około 40 metrów, a kończy się on lądowaniem na wspomnianej wcześniej siatce, która jest jedynym zabezpieczeniem. Atrakcja jest bardzo popularna i przyciąga wielu turystów. Osoby, które zdecydowały się na wzięcie udziału w takiej turystycznej atrakcji, przyznają, że podczas spadania człowiek ma wrażenie, jakby czas zwalniał i wszystko działo się w zwolnionym tempie.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Migingo. Pomimo małej powierzchni na wyspie znajdują się cztery bary, apteka i kilka innych zabudowań. Na wyspie występuje niewielka roślinność. Do lat 90. na wyspie nie mieszkał żaden człowiek. W 1991 roku osiedliło się tam dwóch rybaków kenijskich. W 2004 roku na wyspie osiedlił się rybak ugandyjski. Zamieszkał on, jak mu się wydawało, całkowicie opuszczoną wyspę. Ze względu na bliskość łowisk bogatych w okonie nilowe na wyspie zaczęli osiadać się kolejni rybacy z Ugandy, Kenii i Tanzanii. W 2009 roku rybacy kenijscy zgłosili roszczenia o wyspę. W różnych okresach wyspę zajmowała policja z Ugandy i Kenii. W lutym 2009 wybuchł konflikt dyplomatyczny pomiędzy państwami, kiedy Kenijczycy mieszkający w Migingo musieli uzyskać zezwolenie na pobyt od rządu Ugandy. 12 marca 2009 roku rząd Ugandy zaproponował rozwiązanie sporu za pomocą ankiety, kierując się wytyczonymi w 1926 roku granicami pomiędzy koloniami. Dzień później minister spraw zagranicznych Ugandy i minister spraw zagranicznych Kenii podczas spotkania w Ugandzie doszli do porozumienia, że do czasu ustalenia przynależności wyspy i ustalenia dokładnych granic rybacy z obu państw mogą się na niej znajdować. Obecnie sytuacja nie jest rozstrzygnięta, a na wyspie mieszka około 130 osób.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
1: Witam wszystkich. Władysław Bałtycki z archiwum 4AD. Dziś przedstawiam płytę z roku 1982 grupy Modern English. Płyta nazywa się After the Snow. I jest to drugi najpopularniejszy krążek angielskiej formacji Modern English. I to ten typ albumu, który lubię nazywać przegapionym arcydziełem. Miał swoją chwilę w 1982 roku, tym samym roku, kiedy New Order oznajmił koniec post-punka i początek synth-popu. I ta tendencja jest także odczuwalna właśnie na After the Snow, który jest znacznie bardziej syntetyczny, popowy, rytmiczny i taneczny niż debiut tej ekipy rok wcześniej z płyty Mesh and Lace. Tamta płyta zbudowana była na tym, co wówczas grało w angielskich sercach, czyli zimnym, hipnotycznym brzmieniu a la Joy Division. Rok później ten wpływ nadal słychać, ale bardziej jako echo i ogólną atmosferę, z której Modern English usiłują się wyrwać, podkreślając własne imię i tożsamość, a nie tylko imitując swoje inspiracje. Przez około 35 minut i 8 numerów, formacja, której trzonem od samego początku po dziś dzień, są Robbie Gray w wokale, Gary McDowell gitara i Michael Conroy bass, gra najlepsze, co posiada. Słychać tego postpunka w postaci chwil ponurych, odmierzających metronomiczną perkusją, ale zaraz obok czają się melodie, jakie znalazły swój czas i popularność na antenie MTV. Takie numery jak I Meld With You czy Someone's Calling to gotowy materiał na hit, który nigdy nie odpalił. Owszem, był przez chwilę popularny w Stanach, co nawet spowodowało decyzję zespołu o przeniesieniu się tam na stałe, ale to była chwila. Tuż za rogiem był bowiem Blue Monday New Order, który zmienił wszystko. Ową nową, odkrytą radość słychać także u Modern English, zaraźliwą, taneczną i szczerą. Ten materiał ukazał się pod banderą słynnej 4AD, a Robbie Gray zaśpiewał nawet w jednym z numerów na pierwszej płycie supergrupy This Mortal Coil. To daje pewnego rodzaju gwarancję jakości atmosfery i wrażliwości, jaka roztacza się na tej płycie. Panowie potrafią chwycić za serca, ale i zmusić do podskoków. Urzekają wpływami post-punka, który później gładko przeistoczył się w rock gotycki, ale także psychodelicznymi. Słychać to chociażby w Down Course, który brzmi tak, jakby Ian Curtis udawał Jima Morrisona. Ponadto w rozszerzonej wersji kompaktowej pod sam koniec płyty rozbrzmiwa długi, bo aż 11-minutowy numer The Choicest View, mocno odlotowy, improwizowany, przewidujący to, co za chwilę nastanie na Wyspach Brytyjskich, czyli styl shoegaze. Każdy numer z tego krążka można wyciąć na singla. Face of Wood i Carry Me Down to moje ulubione kawałki, ale ten album w podstawowej wersji nie ma słabych punktów. Jest doskonałym znakiem czasu, ukazującym wszystko to, co grało wówczas w duszach angielskiej nieuczesanej młodzieży, którą przestały bawić hasła w stylu No Future. Z perspektywy 40 lat słychać, jak ogromny wpływ miał ten album albo prezentowane na nim brzmienie na późniejsze pokolenia muzyków alternatywnych, indie rockowych, synth popowych, a wreszcie ponownie post-punkowych. Rzecz w tym, że w owym czasie takich płyt było bez liku, a klęska urodzaju często ukrywa przed nami takie arcydzieła. Na szczęście muzyka trwa wiecznie, nigdy nie jest za późno, aby ją odkryć. Oto utwory, które przed nami są. Someone's Calling, Live in the Glad House, Face of Wood, Down Course, I Meld With You, After the Snow, Carry Me Down, Tables Turning. Grupa Modern English, rok 1982, płyta After the Snow.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Kontroler do konsoli Nintendo Switch, mimo że posiada uniwersalne wejście micro USB, to jednak został zaprojektowany tak, aby mieścił się w nim wyłącznie oryginalny kabel producenta o specjalnym kształcie. Także jeśli Unia Europejska planuje zmusić iPhone'a do odejścia od swoich ładowarek, to niech lepiej zajmie się też tego typu praktykami.

baby. Come with me. Ah, we can watch the bullfight together. Come with me, señorita. Cześć, tu Marta Wójcik, inaczej Wenus w kufrze. W dzisiejszym odcinku Odlotu na Wenus usłyszycie o ciekawych ścieżkach dźwiękowych w filmach. Grzebałam ostatnio w swojej biblioteczce winylowej, no i stwierdziłam, że posiadam w niej dosyć sporo soundtracków, godnych Waszej uwagi. Dlatego postanowiłam się podzielić z Wami z moimi kilkoma propozycjami. Usłyszycie więc dzisiaj kilka klasyków, kilka staroci, no i troszkę o muzyce, która znakomicie komponowała się z danymi scenami filmowymi. Kawałek, który przed chwilą usłyszeliście, pochodził ze ścieżki dźwiękowej filmu Quentina Tarantina Death Proof. I tak, to jest oczywiste, że Tarantino dobiera muzykę do swoich filmów w mistrzowski sposób. Dlatego chciałam otworzyć audycję z przytupem, kawałkiem The Coasters Down in Mexico.

Przed chwilą usłyszeliście utwór Hong Kong Garden zespołu Suzy and the Banshees, który pojawił się w soundtracku filmu o Marii Antoninie reżyserii Sofii Coppoli. Oficjalna ścieżka dźwiękowa Maria Antonina Original Motion Picture Soundtrack została wydana 10 października w 2006 roku między innymi przez Polydor Records. I chociaż do jakości i fabuły tego dramatu historycznego mam bardzo ambiwalentne odczucia, to muszę przyznać, że muzyka została dobrana bardzo ciekawie. Soundtrack składał się z bardzo klimatycznych, rockowych i elektronicznych brzmień, które pojawiały się również w innych filmach Coppoli, takich na przykład jak The Virgin Suicides czy Lost in Translation. No i ciekawym zabiegiem więc było dobranie muzyki z okresu nowej fali i postpunka z lat 80. do filmu, którego akcja toczyła się w XVIII-wiecznej Francji. No i oczywiście w ścieżce dźwiękowej pojawiło się również kilka utworów z epoki baroku, no, na przykład Vivaldi. Ale klimat filmu zbudowały zespoły takie jak The Cure, New Order, Suzy and the Banshees czy The Radio Debt, które pojawiły się w tym oto soundtracku.

0: ciao robobolice, ciao, sužije, paljera, opa!
1: No jak widzicie, zmieniłam trochę klimat utworem Gorana Bregovicia Kalasznikow, który jest jedną z pozycji soundtracku do mojego ukochanego filmu Underground, który został nakręcony przez Emira Kusturicę. No i ścieżka dźwiękowa jest zrealizowana przez Gorana Bregovicia i została nazwana tak samo jak film. Ciekawostką jest fakt, że kawałek Kalasznikow bardzo szybko po wydaniu stał się prawdziwym hitem granym przez orkiestry dęte w klasycznych tawernach. No i nic dziwnego, kto oglądał film, ten doskonale kojarzy powtarzającą się scenę, kiedy orkiestra pojawia się w najmniej oczekiwanych momentach filmu.

Kawałek, który przed chwilą poleciał, pochodził z filmu Velvet Goldmine z roku 98, który mocno był inspirowany postacią Davida Bowiego. Musicie jednak wiedzieć, że sam Bowie nie do końca zgadzał się ze scenariuszem filmu, dlatego też nie zezwolił na umieszczanie swoich utworów na ścieżce dźwiękowej. Dlatego też na potrzeby filmu został utworzony zespół Venus in Furs, w którego w skład wchodzili muzycy tacy jak Tom York i John Greenwood z Radiohead, czy dalej mamy Bernarda Butlera ze Suede, czy Andy'ego McKaya z Roxy Music. Także Venus in Furs zagrało kilka piosenek Roxy Music z Tomem Yorkiem, który był prowadzącym wokalem. Na ścieżce dźwiękowej pojawił się również cover zespołu Placebo, 20th Century Boy T-Rexa, a sam Brian Molko również wystąpił w filmie jako wokalista zespołu Flaming Creatures. Velvet Goldmine to tak naprawdę ogromna uczta dla uszu, ponieważ projekt współtworzył naprawdę wielu muzyków i nie jestem w stanie ich wszystkich teraz wymienić, bo byście się zanudzili na śmierć. Ale chociażby muzycy z zespołu Sonic Youth również maczali w tym palce. Także jeśli jesteś fanką, fanem glam rocka, to zdecydowanie zachęcam do obejrzenia tego filmu. A fabuła jest naprawdę zaskakująca, a sama historia jest naprawdę bardzo ciekawa. Scenicznie jest to też super zrealizowane. Także jeżeli nie widzieliście tego filmu, to jest absolutny klasyk, jeżeli chodzi o filmy muzyczne.

Przed chwilą usłyszeliście utwór Stevie Nicks Violet and Blue, który pojawił się w filmie z 1984 roku Against All Odds, który jest remake'em filmu Człowiek z przeszłością, a sam Against All Odds jest bardzo klimatyczny, ale moja recenzja będzie nieco ograniczona, no bo wiecie, jak to bywało w kinie lat 80. Trochę akcji, trochę romansidła z bardzo banalną fabułą, no ale umówmy się, takich filmów nie ogląda się dla fabuły, tylko dla klimatu. No i może jeszcze dla Jeffa Bridgesa i Jamesa Woodsa, których można zobaczyć w akcji. Główny utwór do filmu napisał Phil Collins o tym samym tytule, który okazał się naprawdę wielkim przebojem i dostał nominację do Oscara i Złotego Globu. Zresztą przesłuchajcie sami Phila Collinsa w piosence Against All Odds, ale chyba nie muszę wam tego przedstawiać, bo wszyscy doskonale znają ten klasyczny kawałek lat 80.

A na zakończenie chciałabym, żebyście usłyszeli główny kawałek z filmu The Breakfast Club. A jest nim Don't You Forget About Me, Simple Minds. No i ciekawostką jest fakt, że ten utwór został napisany przez Keitha Forsaya na potrzeby produkcji filmu. Natomiast początkowo zaproponowano wykonanie tego kawałka takim artystom jak Bryan Ferry, Billy Idol czy The Pretenders. Jednakże muzycy mieli muchy w nosie i się nie zgodzili na wykonanie tej piosenki, ponieważ nie przewidywali, żeby odniosła ona zbyt wielki sukces w przemyśle muzycznym, co było wielką i okropną pomyłką, ponieważ Simple Minds zgodziło się na nagranie Don't You Forget About Me, które odniosło naprawdę wielki sukces i wpisało się do historii kultowych utworów. Ale jeśli chcecie poczytać więcej o Breakfast Club, zapraszam Was na mojego WordPressa. Link odnajdziecie w bio mojego Instagrama Venus w kufrze. Z tym akcentem będę się z Wami żegnała i życzyła jak zawsze upojnego weekendu.

Szlagier za szlagierem. No ale niestety musimy kończyć z zespołem Onion. To było płyta Pale Horses. No a dalej u nas kolejny postpunk od Self Improvement.

O tym zespole w sumie nie muszę nic opowiadać, bo ten zespół już ma swoją minutę sławy i ma ogromną audytorię słuchaczy, a płyta Syndrome okazała się 13 czerwca 2025 roku na wytwórni Philit Records. Ja jeszcze pozwolę sobie na jeden utwór i lecimy dalej.

Bomba, szlagier. To był zespół Self-Improvement z płyteczką Syndrome. No a my wrócimy do synth-popowego brzmienia i nowe LP zespołu, który już się pojawiał w audycji Brzęk Żelaznej Kurtyny, Half Hexagon.

Totalnie odklejony zespół z Nowej Zelandii z Jolką Fagan na wokalu, bardzo już znaną z Na Noise. No i płytka okazała się na wytwórni First Holiday Records. To jest połączenie dwóch epek. EP1, który już było w audycji Brzęku Żelaznej Kurtyny, no i ją teraz wzbogaciło kolejne EP2, które jest dostępne na Bandcampie całkowicie za darmo.

Co tu jeszcze rzec? Ten zespół powstał, na ile pamiętam, podczas lockdownu, a co ciekawe, ich nazwa Half Hexagon ma ponoć troszkę absurdalny rodowód. To była pierwsza nazwa, którą wybrali i która po prostu nie była zajęta. No i tak zostało. Podoba mi się takie podejście.

No już chyba wszyscy wystarczająco przymulili w ten jesienny wieczór listopada. Dlatego kończymy z Half Hexagon i ich pełnowymiarowym LP. No a dalej mam urywkę koncertu, który bardzo mnie urzekł, od zespołu My Telephone Number.

oczywiście jest normalne nagranie tego albumu, ale kto lubi taką dobrą jakość, jak dla mnie cały urok jest właśnie tego koncertowego nagrania. Powiedzieli, lubimy techno hardcore, ale punka kochamy jeszcze bardziej. No i to z tego wyszło. Bardzo mi się podoba.

goni czas i to totalnie. To był zespół My Telephone Number. Na Bandcampie można zamówić winyl z bardzo fajną, oryginalną okładką i małym zinem w środku. No a dalej bardziej mocne brzmienie, bardziej postpunkowe brzmienie, jak w dzisiejszej audycji zespół Alibi.

zespół Alibi Świżutka i nowa strona, nowa odsłona kölnskiego post-punka. Płytka Self-Titled okazała się 4 września 2025 na Flynen Records. Również można zdobyć kasetkę z nadrukiem, który zrobiony sam. Kaseta jest totalnie prawie za darmo, więc proszę wspierać.

kończymy z zespołem Alibi. No a teraz bardzo bym chciał, żebyście posłuchali z bardzo docenionym zespołem przez Maximum Rock'n'Roll, zespołem Dog Lips.

płyta o nazwie Danger Forward, nagrana na labelu Strange Mono Records. Co ciekawe, że to jest label DIY, a cała sprzedaż z tej płyty, czyli Danger Forward, idzie na Hampshire Bale Fund, co pokazuje bardzo społecznikowski aspekt działalności zespołu i bardzo nam się to podoba. Posłuchajmy jeszcze jeden utwór.

To był zespół Dog Lips z płytą Danger Forward. Ja oczywiście już muszę się żegnać, z wami był Siergiej, Brzęk Żelaznej Kurtyny, no a na zakończenie chociażby jeden szlagier od Echo Bravo, zespołu, który nie wszedł w audycję. Mam nadzieję, że przełożę to na następny wtorek. Cześć!

0: Kwadrans literacki.
1: Wydawnictwo Albatros przedstawia Graham Masterton. Zjawa. Przełożył Andrzej Szulc. Czyta Mikołaj Krawczyk. Nagranie Pike Voice audiobooki.
2: Mówisz, że słyszałaś czyjś szept, powiedziała ciotka Beverly. Czy słyszałaś, co ta osoba mówiła?
1: Laura nie odpowiadała przez bardzo długą chwilę, ale ciotka nie ruszała się z miejsca, cierpliwie czekając. I wtedy właśnie dziewczyna uświadomiła sobie, że Beverly nie jest po prostu przypominającą z wyglądu mężczyznę kopcącą jak lokomotywa i nadużywającą alkoholu hollywoodzką rajfurką. Jest również inteligentną, pełną zrozumienia dla każdej ludzkiej słabości kobietą.
2: Zdawało mi się, że to Peggy,
1: wyznała w końcu. Z kącika jej oka spłynęła łza i skapnęła z grzbietu nosa.
2: Zdawało mi się, że mówi, że nie zabrała swoich trzewików i nie ma swoich rękawic.
1: Zapadła jeszcze dłuższa cisza.
2: Po co miałaby ci to mówić?
1: Zapytała w końcu ciotka Beverly.
2: To są słowa Gerdy z Królowej Śniegu.
1: Gerda składa wizytę w Fince i w jej domu jest tak ciepło, że zdejmuje trzewiki i rękawice, a potem zapomina włożyć z powrotem.
2: Peggy lubiła tę baśń?
1: Uwielbiała, ale zawsze bardzo się martwiła, kiedy Gerda zapominała włożyć trzewików i rękawic.
2: I to właśnie szeptała do ciebie na dworze?
1: Laura kiwnęła głową. Ciotka Beverly gładziła ją jeszcze przez chwilę po ramieniu, a potem wstała i poszła do kuchni. Nalała mleka do garnka i postawiła je na gazie. Od dawna już myślała o Laurze, prawie jak o własnej córce. Wiedziała, że Laura jest tu w Hollywood szczęśliwa. Czuła się potrzebna i ważna. Tutejsze środowisko dobrze służyło jej ekstrawertycznej osobowości, mając zdolną i nastawioną poważnie do życia starszą oraz przyciągającą uwagę wszystkich uroczą młodszą siostrę, Laura zawsze cierpiała na kompleks środkowego dziecka. Od urodzenia Peggy była święcie przekonana, że stale się ją zaniedbuje, że Elizabeth i Peggy są bardziej szanowane, lepiej traktowane i mocniej kochane. Dlatego właśnie starała się zwracać na siebie uwagę mężczyzn, niezależnie od tego, kim byli i czego od niej chcieli. Ciotka Beverly wychowała się jako jedna z pięciorga rodzeństwa i wiedziała, czym jest zazdrość. Zrobiła wszystko, co w jej mocy, żeby Laura odzyskała szacunek do samej siebie. Ojciec Beverly molestował ją seksualnie w dzieciństwie i wiedziała, jak ważny jest taki szacunek. Którejś nocy, kiedy miała 12 lat, ojciec zakradł się nagi do jej pokoju, siadł okrakiem na poduszce i zmusił, żeby wzięła do ust jego cały członek, aż do twardych, łonowych włosów. Po tym wydarzeniu Beverly przez całe lata zadręczała się, balansując na granicy samobójstwa, zanim odzyskała szacunek do samej siebie. Zaczęła palić wyłącznie po to, żeby okadzić usta. Kiedy zamykała oczy i cofała się myślami do tamtej chwili, wciąż czuła smak swojego ojca, nawet dzisiaj. Dotykała mężczyzn tylko wtedy, jeżeli prosili, żeby wymierzyła im karę. Robiła to z przyjemnością. Zapaliła papierosa i po wypaleniu 1/4 rozgniotła go w popielniczce. Nagle wydało jej się, że słyszy kogoś w kuchni. — Lauro! — zawołała. — Nie powinnaś wychodzić z łóżka. Zagrzej się trochę na litość boską. Podeszła do kuchennych drzwi. W przedpokoju błysnęło coś białego, ale był to tylko refleks światła. — Lauro? — zapytała ciotka Beverly. — Czy to ty, Lauro? Kuchnia była pusta. Widziała w niej tylko stół z zielonym plastikowym blatem, na którym stał gruszkowaty wazon z frezjami, butelka po mleku i komplet pojemników na sól i pieprz. Tylko brzęczący cicho na ścianie elektryczny kuchenny zegar i palący się pod mlekiem gaz. Ciotka Beverly zmarszczyła brwi. Nie wiadomo dlaczego, nie mogła oprzeć się wrażeniu, że ktoś tutaj był. Zbliżyła się do kuchenki, zgasiła gaz i wzięła garnek do ręki. Chciała nalać mleka do kubka, jednak powierzchnia mleka przechyliła się razem z garnkiem i nie wypłynęła z niego ani kropla. Garnek był gorący. Mleko powinno do tej pory prawie się zagotować, ale kiedy dotknęła palcem jego powierzchni, zorientowała się, dlaczego się nie wylało. Było zamarznięte. Na jego powierzchni lśniły kryształki lodu.
2: Ciotka Beverly postawiła garnek z powrotem na kuchni i przez dłuższą chwilę nie spuszczała go z oczu. Wyjęła kolejnego papierosa. Mleko było zamarznięte. Wylała je z butelki, zapaliła pod garnkiem gaz, a mimo to było zamarznięte. Usiadła przy kuchennym stole i zaciągała się papierosem tak długo, aż zaczął parzyć jej wargi. Potem poszła do sypialni Laury, żeby opowiedzieć jej o mleku, ale Laura tymczasem zasnęła. Odrzuciła na bok koce, a koszula Hathaway podwinęła się wysoko, obnażając jej pośladki. Ciotka Beverly przyglądała się długo Laurze i stwierdziła, że jest piękna. Nigdy nie ośmieliłaby się jej dotknąć. Nigdy. Laura należała do rodziny. Była jej bliska jak córka. Kochała ją i zastanawiała się, co takiego ją dziś w nocy przestraszyło. Coś zimnego i obcego, czego obecność dawała się wyczuć w każdym pokoju. Laura poruszyła się i zacisnęła palce na poduszce. Ciotka Beverly obserwowała ją przez jakieś 10 minut. I dopiero kiedy w pokoju ściemniło się przed świtem, odwróciła się i poszła do swojej sypialni. Leżała bezsennie w łóżku prawie przez 2 godziny, zapalając co jakiś czas papierosa, rozmyślając o złych i dobrych czasach i zastanawiając się, czy powinna zabrać rano Laurę do wytwórni Foxa. Gdyby wyjrzała choć raz przez okno, zobaczyłaby dziwny cień, który rzucały pędy bugenwilli na bieloną ścianę i pozostawione po lampach naftowych smugi, podobne do wpatrzonych w okno jej sypialni zadumanych oczu. Zobaczyłaby też wśród krzaków jaśminu coś, co w pierwszej chwili przypominałoby jej martwego szczura albo małego szopa. Nazajutrz rano znalazła tę rzecz meksykańska sprzątaczka i wyrzuciła do śmieci. Nikt w Hollywood nie potrzebuje przecież starej, dziecinnej rękawiczki z króliczego futra. Ciotka Beverly sama zawiozła Laurę do wytwórni Foxa. Pojechały jasno-niebieskim Chevroletem Style Line, którego Beverly pożyczała permanentnie od Maxa Arnoa, dyrektora obsady Columbia. Tylko Bóg i Max Arno wiedzieli, jakie przysługi oddała w zamian jego właścicielowi. Laura obudziła się zmęczona, z podkrążonymi oczyma. Ciotka spryskała jej twarz lodowatą wodą i kazała położyć się w sypialni w maseczce z plasterków świeżego ogórka. Ciemne kręgi ustąpiły, a Laura nadal była rozkojarzona. Ciotka Beverly paliła niczym ekspresowa lokomotywa, strząsając bez przerwy popiół przez okno. Pamiętaj, żebyś była naturalna, żebyś była sobą, powtarzała. Na litość boską, ciociu Beverly, będę naturalna. Pokaż mi jakiś prywatny moment. Wiesz, co to jest prywatny moment? To coś, co robisz wyłącznie w samotności, kiedy nikt nie patrzy. Shelley Winters opowiadała mi kiedyś o prywatnym momencie, który odegrał Jerry O'Loughlin w Actors Studio. Młody człowiek wraca do swojego mieszkania, rozumiesz? Na dworze pada śnieg, jest zimno, facet ma na sobie palto, szalik i kapelusz, w ręku trzyma torbę z pieczonym kurczakiem. Zdejmuje rękawiczki i kładzie torbę na wysokim stołku, a potem, stojąc w tym swoim kapeluszu, palcie i kaloszach, zaczyna powoli jeść kurczaka. Je, bo musi, bez żadnej radości, nie zdejmując palta, nawet nie siadając. Shelley powiedziała, że to było takie smutne, takie samotne i absurdalne, że płakała jak dziecko. Nigdy nie jadłam kurczaka na stojąco, oświadczyła Laura. Ale musisz robić coś prywatnie. Prywatnie czytam, prywatnie się maluję. Co jeszcze? Prywatnie biorę prysznic. Ciotka Beverly posłała jej uśmiech J. Edgara Hoovera. Założę się, że Chester z miejsca podpisałby z tobą dożywotni kontrakt, gdybyś pokazała mu ten ostatni prywatny moment. Laura oparła się plecami o drzwi Chevroleta, zsunęła słoneczne okulary na czubek nosa i spojrzała na ciotkę na poły czule, na poły zadziornie. Chyba nie sprzedajesz mnie Chesterowi? Jedziesz na zdjęcia próbne, to wszystko. Sama nie wiem. Myślisz, że mogę ci zaufać? Często droczyły się w ten sposób. Myślisz, że w ogóle możesz komukolwiek zaufać? Odpaliła ciotka Beverly. Ci, którym ufałam najbardziej, najpodlej mnie zdradzili. Pamiętasz Moego? Tego faceta, który przyjechał ze mną, kiedy zabraliśmy cię z Sherman? Był taki słodki. Pożyczył ode mnie $8,000, żeby postawić na konie. I wszystko stracił. Doprowadził mnie do bankructwa. Zaufaj mi, powiedział. Takiego wała. Dojechały do bramy wytwórni. Ciotka pokazała swoją przepustkę, wjechała do środka i zaparkowała na parkingu dla gości, za stołówką. Był chłodny, jasny dzień. Poruszana bryzą juka grzechotała niczym kasztaniety. Od betonowych chodników odbijało się słońce. Obok nich przeszedł, paląc papierosa, rzymski niewolnik w sandałach i czerwonej tunice. Nie zapomnij, powiedziała ciotka Beverly. Masz być naturalna i prywatna. Nie zapomnę, naturalna i prywatna. I szczera, na litość boską, ciociu. I niewinna. Chester naprawdę szuka niewinności. Musiały czekać prawie godzinę, zanim Chester znalazł dla nich chwilę. W końcu wyszedł ze swego biura w żółtej koszulce polo i białych spodniach z przewieszonym przez szyję ręcznikiem i obie ucałował. Przepraszam, że kazałem wam tak długo czekać. Przynieśli wam kawy? Ci księgowi. Chcą, żebyśmy nakręcili scenę katastrofy od razu na planie, żeby zaoszczędzić trochę szmalu. Posłuchajcie, powiedziałem im? Może w takim razie zaoszczędzimy jeszcze więcej, robiąc po prostu za kadrem wielkie bum, puszczając tuman kurzu i wynajmując jakiegoś chłopaka, żeby rzucił na plan starą oponę. To będzie kosztowało $1.75 za oponę i ćwiartkę dla chłopaka, jeśli dacie radę tyle wyskrobać. Spojrzał na zegarek. Może od razu pójdziemy zrobić te zdjęcia? Wszystko jest przygotowane. Jeśli nie masz ochoty, Beverly, nie musisz tracić z nami czasu. To potrwa co najmniej godzinę. Wróć i zjedz z nami lunch, powiedzmy o 12:30. Ciotka Beverly poklepała go po ramieniu. Dobrze, Chester. Tak się składa, że mam do zrobienia zakupy. Muszę kupić nową donicę z terakoty, powiedziała cedząc powoli słowa i posyłając wymowne spojrzenie Laurze. To jakiś wasz prywatny żart? Zapytał Chester. Ciotka Beverly oddaliła się, a Chester skierował się wraz z Laurą do jednego z mniejszych studiów dźwiękowych. Niezły numer z tej twojej ciotki, nie sądzisz? Zapytał. Jest dość ekscentryczna, przyznała Laura, ale jednocześnie bardzo wyrozumiała. Pozwala mi na ogół chodzić własnymi ścieżkami, ale zawsze mam świadomość, że się o mnie troszczy. Opowiem ci wesołą historyjkę o twojej ciotce Beverly, oznajmił Chester. Tak? Zainteresowała się Laura. Chester otworzył drzwi studia i puścił do niej oko. Opowiem ci ją, kiedy będziesz już dość dorosła. To nie jest jedna z tych historii? Nie, nie, zaprzeczył kręcąc głową. Ta historia jest niepodobna do innych, które słyszałaś, i wszyscy biorą w niej udział. To prawdziwe hollywoodzkie kto jest kto. Występuje tam nawet Treasure. Roy Rogers Treasure? Chester zrobił minę, która oznaczała lepiej w to uwierz. Wewnątrz studia reflektory oświetlały róg XVIII-wiecznego ogrodu z kamienną balustradą i donicą z różami. To jest ogród do damy z Wersalu, powiedział Chester. Będziemy tutaj kręcić twoje próbne zdjęcia. To Roza, która zabierze cię do charakteryzatorni. To Bruce, największy po Panu Bogu specjalista od światła, a to Terry, która... Da ci parę linijek do przeczytania. Ciotka Beverly powiedziała, że powinnam ci zagrać jakiś prywatny moment. Na Chesterze nie wywarło to większego wrażenia. No wiesz, mówiła dalej Laura, że powinnam zagrać coś, co robię normalnie, kiedy jestem sama i nikt mnie nie obserwuje. Chester pokręcił głową. To metoda Stanisławskiego. Nie jestem nią zainteresowany. Ja nie chcę, żeby aktorzy wczuwali się. Chcę, żeby grali. Popatrzył na nią przez moment, wydał policzki i dodał. Ale oczywiście, jeśli chcesz spędzić ze mną kilka prywatnych chwil trochę później. Zdjęcia próbne trwały ponad godzinę. Laura chodziła, uśmiechała się, obracała twarz w lewo i prawo, patrzyła w górę i patrzyła w dół. Musiała mówić, śmiać się i udawać, że płacze. Musiała krzyczeć. Musiała pokazać coś, co Chester... nazywał całą gamą emocji. W końcu stwierdził, że jest usatysfakcjonowany i zapalił papierosa. Co o tym sądzisz? Zapytała Laura, kiedy szli do stołówki. Bruce przyniesie mi zdjęcia dziś po południu. Moim zdaniem wyglądałaś wspaniale. Jednak liczy się to, co widzi kamera. Jeśli kamera cię pokocha, zostaniesz gwiazdą. Jeśli nie, powiedziałaś, zdaje się, że chcesz pisać scenariusze. Zatrzymał się i wziął ją za rękę. Ale jedno muszę ci powiedzieć, Lauro. Jesteś ładną dziewczyną. Ciotka Beverly miała co do ciebie rację. Jesteś ładna jak lalka. Tak właśnie powiedziała? Zdziwiła się Laura. Mówiąc to, zauważyła drobną postać w białej sukience przecinającą uliczkę między stołówką i mieszczącymi się po drugiej stronie biurami. Trwało to zaledwie sekundę. Dziewczynka mignęła jej tylko w przelocie. Gdyby mrugnęła w tym momencie okiem, w ogóle by jej nie spostrzegła. Mogło to być przechodzące z jednego do drugiego studia grające jakąś rolę dziecko. Mogła to być czyjaś córka ubrana w białą letnią sukienkę. Jednak Laura była prawie

Rasistą jest człowiek prymitywny, bezmyślny, agresywny, sekciarz, cham. Ludzie uważają się za coś wyższego niż są i niż na to zasługują. Rasizm jest potrzebny jako mechanizm dominacji i samowychowania, jako trampolina, która wyrzuci ich w górę. Ciemny poszukuje jeszcze ciemniejszego, by dowieść, że sam nie jest najciemniejszy. Szuka gorszego, ponieważ chce się pokazać lepszy. Musi kimś gardzić. Gardzić, gdyż daje mu to poczucie wyższości. Pozwala zapomnieć, że on sam jest marnością.

coś, moje kochanie. Zaczął się sezon na przemijanie. Paru chłopaków już wyruszyło, podróż nieznaną było, nie było.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
1: Nazywam się Jan Bończa-Szabłowski, a w dzisiejszej audycji nadamy słuchowisko Tajemnica pani Fuller.

0: Przepraszam, czy można?
1: Proszę, proszę. Cały przedział przecież wolny.
0: Nawet cały wagon.
1: Tak.
0: Widzę, że mało osób jedzie do Blacktown. W jednym przedziale siedzi ktoś zasłonięty gazetą, pan, no i ja.
1: Tak.
0: Tak. A może nie ma pan ochoty rozmawiać?
1: Nie, nie, dlaczego?
0: Dokucza mi samotność. Widzi pan, źle się czuję. Jadę do Blacktown, a sam to autobusem do Glider. Tam jest dom wypoczynkowy pani Fuller. Przeczytałem prospekt w Londynie, napisałem, zarezerwowałem telefonicznie pokój, no i jadę. Co? Pana to dziwi?
1: Nie, o tyle tylko, co? Że ja również tam jadę. Pani Fuller jest moją ciotką.
0: Co za zbieg okoliczności. Ciotka? To pan tam mieszka?
1: Nie, nie zupełnie. Studiuję w Londynie. Jeżdżę na wakacje, ferie świąteczne.
0: A czy to teraz są ferie?
1: Nie. Teraz ciotka wezwała mnie telegraficznie.
0: Ja przepraszam, pozwoli pan, że się przedstawię. Archibald Byng, wychowawca chłopców.
1: Bardzo mi
0: prywatny wychowawca. Uciekłem. Tak. Uciekłem z Londynu. Zmarnowałem sobie nerwy doszczędnie. Nie wyobraża pan sobie, panie Fuller?
1: Moje nazwisko jest Moren. Martin Moren.
0: Przepraszam.
1: Pani Fuller wychowywała mnie, nazywam ją ciotką, ale pokrewieństwo między nami nie istnieje.
0: Przepraszam. Co to ja mówiłem? Straciłem wątek. Nie wyobraża pan sobie, panie Moren, jak tacy chłopcy potrafią dokuczyć. 10-11 lat. Ostatnio miałem 3 elewów. Doskonała pensja, wspaniałe utrzymanie i uciekłem. Czy pan wie, że którejś nocy wsadzili mi ropuchę?
1: Co pan?
0: Do łóżka. Skąd oni wynaleźli w Londynie ropuchę? Rodzice chłopców państwo Fortin uważali mnie za niezastąpionego i wie pan co? Boję się, że będą mnie szukać. Cały czas od wyjazdu z Londynu mam wrażenie, że ktoś mnie śledzi. Zaraz, pan pozwoli,
1: proszę,
0: wyjrzę na korytarz.
1: Proszę bardzo. Zupełny wariat. Czy ciotka przestawiła swój pensjonat na zakład dla umysłowo chorych?
0: Na każdej stacji mam uczucie, że pan Fertin wejdzie do wagonu i każe mi wracać do tych potworków. Czy mu repo to duży zakład?
1: Nie, nieduży.
0: Nieduży?
1: Nie. Zresztą to nie zakład, proszę pana.
0: Aha.
1: To dom wypoczynkowy.
0: Jak to, bez lekarza?
1: Nie. Jest lekarz.
0: A jest.
1: Doktor Don. Od czasu śmierci pana Fullera, który był sam lekarzem, doktor Don pomaga cioci. Stosuje hydroterapię. To jest dom wypoczynkowy, proszę pana.
0: Rozumiem. A dużo pokoi?
1: 10.
0: 10?
1: Tak. Sala gimnastyczna z basenem, natryski, salon, jadalnie.
0: Oho, to ładnie.
1: Ładnie.
0: A czy można wiedzieć, co pan studiuje?
1: Geodezję.
0: Pani Fuller, pana ciotka, a co, zachorowała?
1: Nie wiem, proszę pana. Dostałem depeszę, jadę. To wszystko.
0: Chwileczkę, ja jeszcze jedna rzecz. Co to za stacja?
1: Brayton.
0: Brayton.
1: Na następnej stacji wysiądziemy, panie Blin.
0: Dobrze. Piękna okolica. Piękna, tylko strasznie trzęsie.
2: Niech pan się przesiądzie do przodu. Tu jest lepiej. Jedziemy po wyboistej drodze i dlatego...
0: Pięknie dziękuję. Czy można koło pani?
2: Oczywiście. Prawda? Lepiej.
0: Ale dużo lepiej. Szanowna pani jedzie do Glider?
2: Tak. Mieszkam w domu wypoczynkowym w Monrepo. Załatwiałam sprawunki na mieście.
0: W Monrepo?
2: Tak.
0: My również tam jedziemy. Pani pozwoli, że się przedstawię. Blin Archibald. Wychowawca chlopców. Prywatny. A ten młody człowiek to pan Martin Moren. Wychowanek, pani Fuller.
2: Moje nazwisko Collins. Pan Martin?
1: Tak.
2: A wiem, że pan miał przyjechać. Przygotowują właśnie pokój dla pana. Jakże się cieszę. Bardzo się cieszę. Chociaż do domu wypoczynkowego nie przyjeżdża się dla rozrywki, tylko dla uspokojenia nerwów, ale przyznam się panom, że czułam się ogromnie samotna. Dwoje pensjonariuszy na cały dom.
0: Dwoje? Dwoje? Czy to możliwe?
2: Panowie się dziwią? Ja też byłam zdziwiona. 10 pokoi, lekarz, kucharka, służący, pani Fuller, zajmująca się organizacją wszystkiego i pan Harris i ja.
1: Ale co się stało? Dwie osoby w Monrepo? Nie rozumiem.
0: Zaczynam się obawiać. Prospekt był tak zachęcający.
2: Może się mylę, ale wydaje mi się, że to z powodu pani Fuller. Podobno na parę dni przed moim przyjazdem kilka osób wyjechało.
0: Co?
2: A pani Sorel, ta śpiewaczka operowa, wyjechała przedwczoraj.
1: Jak to? To z powodu pani Fuller? A co się stało z moją ciotką?
2: Jest okropnie zdenerwowana, a to się, proszę panów, udziela. Mówią, że dawniej taka nie była. Widzi pan, młody człowieku, do morek po przyjeżdżają ludzie zmęczeni pracą, ludzie, którzy mają poszarpane nerwy. Leczenie hydroterapią, ładne otoczenie, dobre jedzenie, grzeczna obsługa daje wiele, ale pod warunkiem, że właścicielka nie chodzi po nocy, nie okręca sobie głowy mokrymi ręcznikami, nie bierze kropli na serce i nie pokazuje zaplakanych oczu.
1: Co pani mówi, pani Collins, to zupełnie nieprawdopodobne. Moja ciotka musi być chora.
2: O, pan jest do niej przywiązany. Tak, słyszałam, że wychowywała pana. Podobno pan wcześniej stracił rodziców.
1: No tak.
2: Może pobyt pana dobrze na nią wpłynie. Doprawdy żal mi jej czasami, ale rozumiecie panowie, że w takich warunkach nie można wypoczywać.
0: No, ja doprawdy zastanawiam się, co robić. Jestem tak roztrzęsiony przeżyciami z moimi wychowankami, że... No nie, aż ja boję się, pani wybaczy, ale ja się
2: jak
0: boję...
2: Jak pan przerażony, panie Blin. Może niepotrzebnie to wszystko opowiadałam, ależ naturalnie, niech pan jedzie.
0: No, no,
2: teraz,
0: się, no.
2: Gdy przyjechał pan Martin, jestem przekonana, że wszystko zmieni się na lepsze, oczywiście. A jeżeli pan lubi dobrze zjeść, to kuchnia, proszę pana, jest doskonała. Melania jest mistrzynią w swoim zawodzie. Co za salatki! O, doktor Don zaopiekuje się panem. Natryski, kąpiele, spacery po rosie. W salonie bridge, radio i telewizor. Piękne obrazy na ścianach, stare meble,
0: doskonale, doskonale. A czy można wiedzieć, przepraszam za to pytanie, jakiego rodzaju pracą szanowna pani się zajmuje?
2: Jestem suflerką w Teatrze Współczesnym. Od 20 lat.
0: Rozumiem. I pewno rzadko wyjeżdżała pani z Londynu.
2: Tak, to był mój pierwszy urlop od 5 lat. Nie składało się.
1: Ciociu droga, no co się stało? Wziąłem urlop dziekański, przyjechałem. Jestem strasznie zaniepokojony.
3: Zobacz, czy nikt się tam nie kręci w pobliżu.
1: Ciociu. Skąd te ostrożności? Tajemnice? Czego ty się boisz? Co tu się dzieje? Ty masz lęk w oczach.
3: Potrzebuję twojej pomocy. Chłopcze, boję się. Boję się straszliwie. Od 2 miesięcy... dostaję listy anonimowe z pogróżkami. Ktoś mi grozi.
1: Grozi ci? Czym? Nie rozumiem.
3: Najlepiej będzie, jeżeli przeczytam jeden z listów.
1: No.
3: Poczekaj. No. No powiedzmy pierwszy. Pani Fuller, znam pani tajemnicę.
1: Tak.
3: Wiem, co pani ukrywa od 5 lat.
1: Tak.
3: Zabiorę to pani. Żadna siła mi w tym nie przeszkodzi.
1: No.
3: Brudna sprawa przeszłości zostanie przekreślona. Zabiorę to, co do pani nie należy. Podpisane anonim.
1: Ciociu, to chyba jakiś głupi żart. Dowcip. Nie, nie ma się czym przejmować. Znam ten dom i ciebie od 10 lat. Byłem małym chłopcem, gdy przyjęliście mnie do siebie. Wiem, że nie masz żadnej tajemnicy. Niczego nie ukrywasz. To naprawdę jakiś głupi kawał. Czekaj, ale... Ale kto to zrobił?
3: Martinie, poczekaj. Powiem ci wszystko. No. Przeczytam ci jeszcze tylko jeden list, ostatni.
1: No, no.
3: Dostałam go przed 3 dniami. Po trzymaniu tego listu zadepeszowałam do ciebie.
1: Tak.
3: Słuchaj, nadchodzi chwila rozrachunku. Jestem niedaleko, przyjdę, zabiorę niedługo. Podpisany znowu anonim. No nie, nie, nie mów nic, chłopcze, ja ci powiem. Wyznam ci coś, coś, czego nie wiedziałeś przez te wszystkie lata. Nikt nie wiedział. Mam tajemnicę. Ten anonim o niej wie.
1: Ciociu.
3: Tak, Marcinie. To się stało tego wieczoru, gdy wujek rozbił się swym samochodem przed 5 laty.
1: Tak.
3: Spałeś już w swoim pokoju. Mm. Dowiedziałeś się nazajutrz o tragedii, która spotkała nasz dom.
1: Pamiętam.
3: Pamiętasz, wujek jeździł wtedy do Szkocji, do Glasgow, do swego chorego przyjaciela, który umarł na wujka rękach. Pisał mi stamtąd. Ten przyjaciel wujka, Robertson, nie miał nikogo na świecie, tylko mego męża. Prowadzili kiedyś za młodych lat wspólnie leczniczy zakład. Potem wujek ożenił się ze mną. Robertson wyjechał do Ameryki. Wrócił po latach do Szkocji. Otóż wujek, wracając od niego, jak wiesz, rozbił się swym samochodem tuż koło Montrepo. Żył jeszcze przez 15 minut. Byłam przy nim do końca. Sama. Gdy nachyliłam się nad nim, pokazał mi oczyma coś, co leżało w głębi samochodu. Wyszeptał: weź to, schowaj. Reszty słów nie zrozumiałam.
1: Co?
3: Byłam wtedy tak nieszczęśliwa, zrozpaczona. Po jego śmierci Zabrałam przedmiot, który mi wskazał oczami do mieszkania. Nikt mnie nie widział. Tak. Mogę cię zapewnić. Marcinie, mogę cię zapewnić, że nikt. Ze słów umierającego zrozumiałam niewiele, ale intuicja mi mówiła, że to coś ważnego, tajemniczego.
1: Tak, tak.
3: W domu zamknęłam się w pokoju na klucz. Otworzyłam małą kasetkę. Marcinie, oczom swym nie wierzyłam. Tam były same brylanty.
1: Co?
3: Nigdy nie widziałam tak wspaniałych kamieni.
1: Co ty powiedz?
3: No wiesz, że wujek nigdy takiego skarbu nie posiadał. Nigdy mi o tym nie wspominał. Kasety także nie znalam. Nie mogłam zrozumieć. Wujek był przez całe życie szlachetnym, porządnym człowiekiem.
1: Tak, oczywiście.
3: Wiedziałam, że nic złego nie mógł zrobić. Ale te jego dziwne słowa...
1: Tak, tak.
3: I skąd się to wzięło? Skąd, no? Schowałam kasetę, jak mogłam. Najlepiej ją ukryłam. Postanowiłam sobie nikomu nie powiedzieć ani słowa. Chciałam tylko sama tak, sprawdzić.
1: Dobrze, dobrze, ale wyjechałaś po pogrzebie wujka?
3: Tak. Pojechałam do Glasgow. Tak. Myślałam, że to może po Robertsonie będzie jakieś postępowanie spadkowe.
1: Tak.
3: Że ktoś o to się upomni.
1: Tak, tak, tak. No i co?
3: Nic. Nic podobnego nie miało miejsca. Nie miał co żadnej rodziny. Powiesz? Żadnej. Kaseta została ukryta, a cała sprawa otoczona tajemnicą.
1: Co?
3: Po dwóch latach, pamiętasz, potrzebowałam trochę pieniędzy na remont Monrepo.
1: Tak, tak, tak, pamiętam. Martwiłaś się z powodu braku funduszów. Ja pamiętam to
3: tak, doskonale. Tak, tak, tak. A potem sprzedałam dwa brylanty.
1: Tak.
3: Minęło od tego czasu 3 lata. I dopiero teraz. Teraz. Zaczęło się. Ktoś wie. Ktoś o tym wie, Martinie.
1: Tak.
3: Ja już nie mogę. Nie mogę. Nie sypiam po nocach. Chodzę po całych nocach. Mam silne klucie w sercu. Marcinie, musisz mi pomóc. Tylko ty jeden możesz mi pomóc.
1: Jestem wstrząśnięty, ciociu. Nigdy nie przypuszczałem. Jest tylko jedno do zrobienia. Musimy zaraz dać znać policji.
3: Nigdy, nigdy, nigdy, nigdy.
1: Ale dlaczego?
3: Ach, jesteś taki młody, Marcinie. Nie rozumiesz wielu rzeczy. Postaram się wytłumaczyć ci. Wiesz, że pamięć wujka jest dla mnie święta. Był dla mnie przez całe życie niedoścignionym wzorem. Martinie, nie wiem, skąd się wzięła kaseta z brylantami. Nie wiem, ale wiem jedno, że nie przeżyłabym tego, gdyby to się okazała jakaś nieczysta sprawa. W jednym z listów anonim ostrzega mnie przed zawiadomieniem policji. Nikt nie wie.
1: Ale
3: nikt.
1: Ten podlec anonim wie.
3: On wie.
1: No. Ciociu, a nie mówiłaś o tej sprawie księdzu pastorowi?
3: A nigdy, nikomu.
1: Melanii i Piotrowi także nie? No, w przypływie szczerości. Tyle lat pracują u ciebie.
3: Przysięgam, że nie.
1: Więc jak to się mogło stać? Czekaj, czekaj. Ciociu. Mam.
3: No.
1: W zeszłym roku na jesieni byłaś ciężko chora na zapalenie płuc. Pamiętasz?
3: No tak.
1: Pamiętasz? Przyjechałem wtedy do ciebie na drugi dzień po kryzysie. Doktor Don, Melania i Piotr opowiadali mi, że byłaś w malignie. Pamiętasz? No może wtedy. Byłaś nieprzytomna. Może powiedziałaś o kasecie z brylantami.
3: Może.
1: No?
3: Nie wiem. Może to się wtedy stało, ale to no. By znaczyło, że...
1: No, no, no.
3: Albo Melania, albo Piotr.
1: A.
3: Lub doktor Don. To strasznie.
1: Nie, nie, nie myśl od razu o nich tak bardzo źle. Nie myśl. Przecież któreś z nich mogło tylko komuś powtórzyć. Rozumiesz, no?
3: Rozumiem, Martinie. Ratuj mnie, no? Ratuj. Wiem, że masz zdolności detektywistyczne. Ostatnio kilka razy, gdy coś zginęło, to ty znajdowałeś. Pisałeś mi, że na uczelni masz opinię detektywa amatora. No zrób coś z tą potworną sprawą.
1: Dobrze. Ciociu, skoro nie zgadzasz się na zawiadomienie policji, zrób inną rzecz. Zamknij Monrepo. Przez twój dom przewijają się różni ludzie. Musisz go zamknąć?
3: Nie.
1: Dlaczego nie?
3: A to by dało do myślenia. Zepsułoby reputację Monrepo. I tak już kilka osób wyjechało. Jest sezon.
1: No dobrze. Dobrze. Do niczego nie będę cię zmuszał. No. A skąd były wysyłane te listy?
3: Wszystkie z Londynu.
1: Ciociu kochana, skoro chcesz, żebym cię chronił w tych trudnych warunkach, mam na myśli twój opór co do policji i zamknięcie Monrepo, Musisz zrobić chociaż jedno. Powiedz, gdzie ukryłaś kasetę?
3: Martynie, drogi, czy to konieczne?
1: No więc,
3: czy musisz wiedzieć?
1: Więc ostatecznie w jaki sposób mam ci pomóc? No nie wiem, ja nie wiem.
3: A obserwuj wszystkich.
1: Tak, obserwuj.
3: Tych, co są w Mon Repos. Ludzi z zewnątrz się nie boję. Mam dobre zamki, telefon. On napisał, że ten dzień zbliża się. Może to któraś z osób zamieszkujących w Mon Repos?
1: Ty drżysz, ciociu. To, co mówiła panna Collins o tych poszarpanych nerwach, nie jest wcale przesadą. Uspokój się. Powiedz mi lepiej coś o pannie Collins i o panu Harrisie.
3: Więc mój ko... Proszę!
4: Przepraszam, czy mogę wejść? Pani Fuller, to dobrze, że panią zastała. Przyszłam ponowić swoją prośbę. Pokój pani Belding zwolnił się już przed 2 dniami. Chciałabym go zająć, zależy mi na nim.
3: Północny z werandą?
1: Ależ proszę pani, to jest najciemniejszy pokój w całej willi.
4: Wiem, ale odosobniony. Zależy mi na całkowitym spokoju. Osobne wejście daleko od salonu, daleko od jadalni i od reszty pokoi sypialni.
3: Zaraz wydam odpowiednie zarządzenie. Jeszcze dziś Piotr przeniesie tam pani rzeczy.
4: Bardzo dziękuję. Cieszy się pani z przyjazdu swego wychowanka? Poznałam go w autobusie.
3: Tak, panno Collins, bardzo się cieszę. Przyjechał tu na moje życzenie.
4: Przepraszam, już uciekam. A to dobrze, że pani się już lepiej czuje, pani Fuller.
3: Piotrze! Piotrze!
5: Słucham!
3: Przeniesiesz rzeczy panny Collins do północnego pokoju. Co tak mruczysz?
5: Tylko 3 osoby w całym domu, a więcej z nimi kłopotu niż z 10.
1: A co takiego, Piotrze? Co się stało?
5: Przyszedłem prosić panią o długie nożyce. Muszę przyciąć materiał na zasłony dla pana Harrisa.
1: A co, te stare zasłony już się podarły?
3: Nie, są dobre. Tu chodzi o co innego. Piotr jeździł dziś rano do Blacktown po materiał na zasłony, ponieważ pan Harris twierdzi, że dotychczasowe są rzadkie. Zapowiedział zaraz po przyjeździe, że musi mieć dokładnie zasłonięte okno.
1: To dziwne.
5: No właśnie, takie wymagania. A już najlepszy z nich wszystkich jest ten pan Archibald Blin. Nie, proszę państwa, ja myślę, że on trochę tu tego nie w porządku.
1: Ja też tak myślę, Piotrze, jechałem z nim razem pociągiem.
3: Boże, drogi, co jest z nim?
5: Ale proszę pani, kręci się po całym domu, jakby miał za przeproszeniem solitera. Opowiada wciąż, że go śledzą, że uciekł przed swymi wychowankami, wlazł do kuchni i zanudzał Melanie. Słyszałem, jak mówił do doktora Don, że najlepiej na nerwy robią mu spacery nocne po ogrodzie. Ogląda zamki przy drzwiach. A on na pewno mafioła, ten pan Archibald. Tak, no to co, to wezmę te nożyczki, proszę pani, tak?
1: Albo jest trochę stuknięty, albo udaje.
3: Co ty mówisz, Martinie?
1: Nic, ciociu. Pójdę pogadać z Melanią, tylko przez chwilę widziałem się z nią. Melanio! Melanio!
6: O, pan Martin. Mówiliśmy z Piotrem. Jak to dobrze, że pan przyjechał.
1: Co wiedzieliście o moim przyjeździe?
6: Od wczoraj. Pani Fuller nam powiedziała. Nawet dziwiliśmy się, bo to ani ferie, ani wakacje. Pan zauważył?
1: Co? Że ciocia jest zdenerwowana? Mm. Zauważyłem, Melanio. A co tu słychać poza tym?
6: A nic. Jak zawsze. Jedni wyjeżdżają, inni przyjeżdżają. Teraz gości mało. Myślimy, że to dlatego, że pani Fuller, że uciekają.
1: Tak.
6: Ale pan już na pewno wszystko wie.
1: Tak, no, domyślam się. Chciałem Melanię o coś zapytać. Może to pytanie wyda się Melanii

0: Zana do pani Fuller.
1: Na pewno, proszę pana. Pracuję tu już 12 lat.
0: Tak, Melanio, cioci, to jest pani Fuller, grozi niebezpieczeństwo.
1: Panno święta, co pan mówi?
0: O, Melanio, niech Melania nikomu nie mówi o naszej rozmowie. Nie mogę na razie Melanie nic bliższego powiedzieć.
1: Cała się trzęsę, panie Martin. I to dlatego nasza pani jest taka zdenerwowana od dłuższego czasu.
0: Tak, dlatego, Melaniu, i ja dlatego tu przyjechałem.
1: A czy coś grozi życiu pani Fuller?
0: Nie. Niech się Melania uspokoi. Tu chodzi o coś innego. Proszę mi powiedzieć, czy Melania nie zauważyła nic podejrzanego w domu? Mam na myśli osoby zamieszkujące Mont-Repos.
1: Och, ten pan Harris, jakiś dziwny. Kazał sobie zrobić zasłony szczelne do okien.
0: Tak, wiem o tym. A pani Collins?
1: Często wyjeżdża do Blacktown. Raz późnym wieczorem, gdy przechodziłam obok jej pokoju, to szłam po coś do kredensowego. Usłyszałam jakieś odgłosy przez drzwi, coś jakby rozmowę, ale nie jestem pewna.
0: Tak.
1: Może mi się wydawało.
0: No.
1: Ona teraz będzie miała inny pokój.
0: Tak.
1: Północny, z werandą. Piotr mi mówił.
0: Tak, właśnie. Ten na uboczu.
1: Panie Martinie, a ten pan Archibald, który dziś z panem przyjechał, czy on jest zupełnie normalny? Mnie to się zdaje, że on tu do nas źle trafił, że jego powinni leczyć w sanatorium. Wlazł tu do mnie do kuchni i pluł o jakiejś żabie, którą mu ktoś wsadził do łóżka i o tym, że go śledzą, że uciekł. Może on uciekł, ale no, wie pan skąd.
0: Nie, może nie jest aż tak źle. A pan Don?
1: Co pan Don? Dlaczego pan pyta o pana Don?
0: Pytam o wszystkich. To on i Piotr. Byli wtedy przy pani Fuller?
1: Byli.
0: Tak?
1: Na zmianę ze mną.
0: No?
1: Panie Martinie, ja wiem, że jest jakaś tajemnica, o której pan nie może mi powiedzieć, ale niech pan nie podejrzewa o nic złego ani doktora Don, ani Piotra. Ja bym za nich głowę dała.
0: Nie.
2: O, pan Harris tutaj.
3: Oj, przepraszam.
2: Zdejmował pan ten obraz?
3: Nie zdejmowałem. Poprawiałem. Źle wisiał.
2: Poprawiał go pan. O, jak ten Piotr źle sprząta. Kurz na otomanie. A może i ten obraz nad otomaną źle wisiał, co?
3: Co?
2: Pytam, panie Harris, czy poprawiał pan jeszcze inne obrazy w salonie?
3: A gdyby nawet, młody człowieku, to chyba nie jest zabronione, prawda?
2: Tak, prawda. Czy Piotr przygotował już szczelne zasłony do pana okien?
3: A przygotował.
2: No.
3: A dlaczego to pana interesuje, panie Martinie?
2: Interesuje mnie to, czy mieszkańcy Mont-Repos poczują się dobrze.
3: Jeśli tak, to muszę panu powiedzieć, że kroki pani Fuller i doktora Dawn, które słyszę w nocy, nie działają dobrze na moje samopoczucie.
2: To doktor Dawn i pani Fuller razem spacerują nocą po mieszkaniu?
3: Nie mówię, że razem. To jedno, to drugie krąży po mieszkaniu. Mam dobry słuch. Czasem mi się wydaje, że ktoś rozmawia w drugiej części willi. Skoro pan tak dba, młody człowieku, o dobrą reputację Mont-Repos, to niech pan wyciągnie odpowiednie wnioski. Przepraszam.
2: Kogo pan szuka?
4: Panie Martinie, ja podsłuchiwałem.
2: Podsłuchiwał pan?
4: Tak, a wie pan dlaczego ten pan Harris, który wyszedł przed chwilą, ma głos podobny do pana Ferpen? Mego ostatniego chlebodawcy. Myślałam, że jednak przyjechał tu za mną. Ale co ten pan Harris panu opowiadał? Ktoś tu chodzi? Po nocy? To straszne.
2: Podobno zastrzegł pan sobie w rozmowie z doktorem Don, że będzie pan odbywał późne wieczorne spacery po ogrodzie. Czemu więc pana tak dziwi, że ktoś inny ma też ten zwyczaj?
4: No, to co innego. To jest zlecenie mego lekarza londyńskiego. Ja mam duszności, a gdy się kładę wieczorem do łóżka, to zupełnie co innego. Panie Martinie, co tu się dzieje? Już pan coś wie?
2: Nic takiego, panie Blin. Nic, co by pana interesowało. Wszystko jest dobrze i mam nadzieję, że pobyt w Mont-Repos uda się.
4: W to nie wątpię. Proszę pana, nie wątpię.
5: Piotrze.
6: Słucham pana.
5: Piotrze,
0: Pamięta Piotr w zeszłym

0: W zeszłym roku, gdy przyjechałem z Londynu wezwany przez doktora Don, gdy pani Fuller była ciężko chora na zapalenie płuc, Piotr otwierając mi drzwi powiedział, że siedział do rana przy cioci i że była nieprzytomna. Odzyskała przytomność, gdy wszedłem do pokoju. Czy ciocia, będąc nieprzytomną, majaczyła?
1: Zaraz, przypomnę sobie.
0: No, no.
1: Nie. Chociaż tak. Nad ranem, gdy zaczęło się rozwidniać i słychać już było pierwszy autobus jadący z Blacktown do Glidar, pani Fuller zaczęła coś jakby mówić gorączce.
0: No i co mówiła? Co Piotr słyszał?
1: Dziwne pytania pan mi zadaje. Co mówiła? Nie wiem. Bo w tej samej chwili posłyszałem szelest w ogrodzie. Okno było uchylone. Pan doktor tak kazał. Wybiegłem zaniepokojony. Myślałem, że złodziej się zakradł do nas. W ogrodzie nie było nikogo. Ponieważ z daleka słyszałem, że pani Fuller ciągle majaczy, obudziłem przerażony doktora Don. Myślałem, że jest już niedobrze z naszą panią. Doktor Don przebiegł razem ze mną, a pani Fuller już leżała spokojnie. No, w 2 czy 3 godziny potem pan przyjechał, panie Martinie, i pani Fuller już czuła się lepiej.
0: Dziękuję, Piotrze. Kiedyś wytłumaczę Piotrowi to dziwne pytanie. A, jeszcze jedno. Czy to prawda, że doktor Don spaceruje po nocy?
1: Proszę pana, tak? To u nas w ogóle nie dzieje się za dobrze. Nasza pani... Ale o tym już pan wie. Otóż doktor Don martwi się o panią Fuller. My tu wszyscy wiemy, że ona nie śpi, tylko chodzi po korytarzach. Doktor Don powiedział mi, że musi zacząć ją obserwować.
0: Co?
1: Obawia się o jakąś chorobę. Próbował rozmawiać z panią, ale nie chciała mu nic powiedzieć. Tak to wygląda, panie Marcinie.
0: Tak. Piotrze...
1: Słucham pana.
0: Proszę spojrzeć. Czy Piotr tu sprząta?
1: Ja wszędzie sprzątam, proszę pana. W całym domu. A co, czy coś niedokładnie zrobiłem?
0: Nie. Ten sekretarzek jest odsunięty od ściany. Czy to tak powinno być? Dawniej stał inaczej.
1: No, mój Boże, no naturalnie, że to ktoś go przesunął, ale przesunięty. Dlaczego? Wątam malutko w troszeczkę dość na
0: No niech się Piotr tak nie martwi. Dziękuję. Piotrze,
2: słucham pana.
0: Dziękuję za informację.
2: Proszę.
0: Czy doktor Don jest u siebie? Nie wie Piotr.
2: Przed chwilą widziałem go, jak wychodził od naszej pani. Pewnie poszedł na górę.
0: Tak.
3: Proszę.
4: O, dzień dobry. Pan Martin, proszę usiąść.
0: Dziękuję bardzo. O, jaki ładny kamień. Co to jest?
4: Jaspis. Wstydzę się trochę, ale widzi pan, to takie moje hobby. Zbieram półszlachetne kamienie. Mam ich już trochę, ale to kosztowna zabawa. Kupuję to w Blacktown, to znów przysyłają mi niektórzy z naszych pensjonariuszy. O, naturalnie za zaliczeniem. Tak, mam ich już sporo. Proszę, może zechce pan obejrzeć mój skromny zbiorek.
0: Bardzo chętnie. Tak, piękne.
4: Niektóre
0: wyglądają jak prawdziwe, szlachetne kamienie.
4: Prawda?
0: Co to jest, bursztyn?
4: Tak.
0: Panie doktorze, co jest z panią Fuller? Niech mi pan szczerze powie, co pan przypuszcza.
4: No, trudno mi powiedzieć coś konkretnego, mimo że obserwuję ją od pewnego czasu. Ma jakieś lęki, napady rozstroju nerwowego, źle sypia. Widzi pan, chodzi mi naturalnie głównie o zdrowie cioci, ale rozumie pan, że jej stan zdrowia odbija się źle na frekwencji w mon repos. Koszty mamy te same, a wpływy niestety coraz mniejsze.
0: Tak, ale czy pan próbował dowiedzieć się coś od cioci?
4: Zaobserwowałem tylko, że czuje się gorzej po każdorazowym odebraniu poczty. Myślałem, że to może ma jakiś związek z panem.
0: Ze mną?
4: No, że ma pan jakieś niepowodzenia w nauce. To jest, że może pan jest chory. Zagadnąłem ją kiedyś nawet wprost. Odpowiedziała, że się mylę i że w ogóle nie przejmuje się żadnymi listami.
0: Tak powiedziała? A co pan sądzi o panu Blin?
4: No cóż, znam go zaledwie od kilku godzin. Robi dość dziwne wrażenie, ale nie przypuszczam, żeby był umysłowo chory. Jak mi to sugeruje Melania i Piotr.
0: Doktorze, przyjechałem tu na życzenie pani Fuller, aby wyjaśnić pewną sprawę. Proszę się nie dziwić moim pytaniom, wszystko będzie miało swój cel. Kto tam? Zdawało mi się, że ktoś jest za drzwiami.
5: Halo, czego pan tu szuka, panie Blin?
6: Pana?
5: Nie?
6: Pana, doktora, chciałem skorzystać z basenu.
5: Mas.
6: Piotr mówi, że salka jest zamknięta i klucz jest u pana doktora, więc...
5: No, ale przecież są pewne pory zabiegów.
6: Przecież nie jesteśmy w sanatorium, panie doktorze. Ja chcę teraz skorzystać z kąpieli.
5: Łazienki są w każdej chwili do dyspozycji.
6: Ale ja chcę popływać, panie doktorze. W wannie to byłoby dość trudne. No, da mi pan klucz.
4: Panie no więc dobrze. Już schodzę z panem.
6: Dziękuję.
4: Przepraszam pana, panie Martinie.
0: Trudno. Nasz gość ma prawo wymagać.
1: No więc tak, proszę się mi
7: dziękuję.
1: Dziękuję.
8: Piotrze, czy pan Martin już wstał?
0: A powiedział mi, że zaraz zejdzie na śniadanie.
9: Pani Fuller, dziś w nocy znów słyszałem jakieś kroki.
6: To ja chodziłem. Byłem w ogrodzie. Obserwowałem poświatek księżyca, proszę państwa. Co się stało, panie Harris?
9: Nic, tylko się dziwię.
6: Czemu się
9: czy pan tu po to przyjechał, aby zamiast spać, kręcić się i przeszkadzać innym?
8: Pan Blin ma takie zalecenie lekarza. To dziwak, panie Harris. Niech pan z nim nie dyskutuje. Mam teraz cudowny pokój. Zupełnie odosobniony. Cudownie się tam śpi. A jaka pyszna kawa. O, i te rogaliki. Życie jest jednak przyjemne, prawda?
10: Piotrze, dlaczego pan Martin nie przychodzi?
6: Czy pani nie zje z nami śniadania? Wczoraj nie jadła pani kolacji, pani Fuller. Czy to tak można?
10: Zjem później.
11: Dzień dobry państwu.
10: O, jesteś nareszcie. Przepraszam państwa, mam coś do omówienia z moim wychowankiem. Chodź, Martinie, do mego gabinetu.
0: Przepraszamy.
11: Proszę.
0: Ciociu, na miłość boską, co się stało? Jesteś blada jak papier.
10: Patrz, dostałam ten list z ranną pocztą.
0: O, nadany wczoraj z Blacktown. Już jestem tu, dziś w nocy, anonim. Adres z liter wyciętych z gazet, naklejane.
10: Zawsze były takie, a sam list pisany na maszynie.
0: Wczoraj z Blacktown. Ciociu, kto z mieszkańców Mory pobył wczoraj w mieście?
10: Czekaj. Jestem tak zdenerwowana, że nie mogę zebrać myśli.
0: Czekaj.
10: Przed południem pojechał Piotr i doktor Down. Aha. Piotr po te zasłony, a doktor Down miał kupić jakiś kamień do swego zbioru. Po obiedzie pojechała panna Collins.
0: Tak. Pan Blin też był w Blacktown, gdy ze mną przyjechał. Czekaliśmy dość długo na autobus. Poszedł się przejść. Ciociu, ten Blin mi się nie podoba. Te oznaki nienormalności, nocne spacery po ogrodzie, wślizgiwanie się w każdy kąt mieszkania, podsłuchiwanie... Czy on nie udaje wariata? A pan Harris? Czym się zajmuje?
10: Prowadzi jakiś sklep w Londynie. Oj, co robić, Martinie?
0: Dać znać policji.
10: Nie. A jeżeli to tylko jakiś kawał? Zrobię niepotrzebnie szum kolosalnej sprawy. Poczekajmy. Dzisiejsza noc... Uważaj na wszystko, Martinie. Pilnuj tego Blina. Jeżeli do jutra nic się nie stanie, to jednak... Zdecydowałam się zamknąć Monroe po na jakiś czas. Upozoruję to złym stanem zdrowia.
0: Zrób to, ciociu, dziś przed tą nocą.
10: Nie. Jeżeli to tylko potworny żart, no to nic się nie stanie. A jeżeli to prawda, ja, Martinie, i tak nie mogłabym żyć dalej w tym napięciu. To by i tak ciągnęło się dalej. Będziemy czuwać tej nocy, ty i ja, razem. Niech wreszcie się dowiem prawdy. Tego chcę.
0: Ale czy wytrzymasz, ciociu, nerwowo?
10: Ach, mamy lekarza na miejscu.
0: Ciociu? Ale dzisiejszej nocy musisz mi powiedzieć, gdzie ukryłaś kasety, inaczej mogą nas...
10: Tak, chyba ci powiem. Ale jeszcze nie teraz, chłopcze, jeszcze nie teraz.

0: Śliczny był ten koncert.
1: Tak, tak.
0: Co to już 10? O, czas spać. A gdzie się podział pan Blin?
2: Rzeczywiście. Nie ma go. Siedział koło pani.
3: A, może mu się znudziło. Nie każdy jest melomanem. Przepraszam państwa, mam robotę w gabinecie. Dobranoc.
1: Dobranoc.
3: Dobranoc.
4: Dobry wieczór.
5: O, spóźnił się pan doktorze, właśnie skończył się koncert. A gdzie pan Blin? Nie widział go pan?
4: Nie, nie widział.
6: Przepraszam, jeżeli można się wtrącić. Pan Blin wyszedł z Morepo.
1: Wyszedł?
4: Rozmawiałem z nim po południu. Powiedział, że ma złe przeczucia, że na pewno go wyśledzili i dziś wieczorem przyjdą po niego.
2: To są wprost niemożliwe rzeczy. Takiego człowieka powinno się zamknąć. Mam pokój na parterze.
0: Ależ ja też mam pokój na parterze.
5: Niech się państwo niczego nie obawiają. Nie położę się tej nocy. Będę czuwał.
1: O, naprawdę?
5: Może i ja mam jakieś przeczucia? No, żarty na bok. Przywiozłem ze sobą materiał do egzaminów. Jest piękna noc, posiedzę w salonie, a przy okazji państwo będziecie się czuli bezpieczni.
0: O, coś mnie drapie w gardle.
2: Co, w gardle? Czy to tylko nie będzie coś zakaźnego? Grypa? Angina?
0: Ale skądże to chrypka? Piotrze,
4: Słucham, czy mogę
0: prosić o jedno żółtko rozbite w szklance?
4: Ale proszę uprzejmie.
0: Zrobię sobie kogel mogel.
2: Tak jak diwa przed występem. Co to? Pełnia! No,
4: tak, dziś pełnia.
5: Niech pan spojrzy, panie Harris, co za efekty w ogrodzie. Tajemnicze blaski, cienie.
2: Dobranoc, idę do siebie.
0: Co mu się stało? Zerwał się jako parzony.
6: No, proszę panią, uprzejmie tą żółteczkę.
0: Dziękuję, Piotrze, dziękuję. Ja też państwa pożegnam.
5: Idzie pan
0: dobranoc.
5: Doktorze?
4: Tak, muszę zrobić kilka zestawień. Dostałem poza tym dziś nowe pisma lekarskie. Pójdę już. Pan rzeczywiście nie zamierza kłaść się dzisiaj?
5: Rzeczywiście. Wcale nie żartowałem. Ciocia czuje się gorzej. Nie zauważył pan?
4: Tak?
5: Tak.
4: No, gdyby coś zaszło, proszę mnie zaraz obudzić, panie Martinie.
5: Dobrze.
7: Piotrze, pan Martin wypytywał mnie o tę noc, kiedy pani Fuller była chora.
8: Aha.
7: Czy Piotra też pytał?
8: Pytał. Ja się domyślam, Melanio. On się boi, że ona w gorączce wyznała jakąś tajemnicę.
7: Ja się tego domyślam.
8: Dlaczego nie kończysz?
7: A myślę, że ty coś wiesz, Piotrze. Ty coś przede mną ukrywasz.
8: Oj, przysięgam ci, Melanio, że nic nie wiem.
7: A te kroki w ogrodzie, gdy pani zaczęła majaczyć?
8: Nikogo nie znalazłem. Może mi się zdawało.
7: Podobno pan Martin dzisiejszej nocy nie będzie się kładł. Ja się boję, Piotrze, tu się dzieje coś niedobrego.
8: Ale...
7: Pani jest taka zimna.
8: I ten pan Blin.
7: O, a mnie wciąż męczy, kto mógł wtedy chodzić po ogrodzie, gdy pani była chora.
8: Dobranoc, Melanio. Nie nabijaj sobie tym wszystkim głowy, bo nie zaśniesz. Dobranoc.
7: Dobranoc. A może Piotr kłamie? Może słyszał, co pani wtedy mówiła? I kłamie, że wyszedł do ogrodu.

0: nie jest czas. Nie rób tego. Błagam cię.
1: Posłuchaj, ciociu. Przecież tam u niej w pokoju wyraźnie toczy się rozmowa.
2: Boże.
0: Co robisz?
2: Tak. Rozmawiają.
0: Nie dasz się przebłagać. Czekaj, nie rób tego jeszcze nie teraz, nie dziś. To będzie straszne. Boisz się, ty tchórzu, ty. Boisz się.
2: Marcinie, u niej ktoś jest. O czym one mówią? Boję się.
1: Spokojnie, ciociu, spokojnie. Boję. Czekamy, czuwamy. Byłem pod oknem Harrisa od strony ogrodu. Rozsunąłem trochę roletę. Jego okno jest otwarte.
2: No i co?
1: Harris śpi.
2: A co z Blinem?
1: Nie wrócił.
2: Spójrz, tam w ogrodzie ktoś idzie.
1: To pan Harris, ciociu.
2: To jest straszne. Może oni wszyscy? Chodź, chłopcze. Pokażę ci miejsce, gdzie ona jest ukryta.
1: Dobrze, ciociu.
2: Tu jest skrytka. Za gazomierzem. O, widzisz?
1: Tutaj? To dlatego ciocia chodziła nocami po korytarzu.
2: Tak, dlatego.
1: Nie podoba mi się to wszystko. Ja uważam, że powinniśmy obudzić doktora Don i Piotra.
2: Dobrze, moje dziecko. Zamknę tylko skrytkę.
1: Obudź ciociu Piotra, a ja pójdę po doktora.
2: Chodźmy.
1: Chodźmy.
3: To jednak, to co? To pan Blin jeszcze nie wrócił?
4: Tak, sądzę, że to jakaś niedobra sprawa. Lękam się
5: poważnie. Marcinie, trzeba powiedzieć. Trzeba im wytłumaczyć. Bez względu na to, co się stanie.
1: Tak, masz rację. Jest jeszcze inna sprawa, dużo poważniejsza. I dlatego obudziliśmy was. Aha. Pani Fuller od pewnego czasu otrzymywała listy z pogróżkami.
4: Co?
1: Ostatni list przyszedł dziś. Tej nocy nieznany sprawca ma ukraść coś, co jest w posiadaniu pani Fuller.
4: Ale kto to może być? Tylko zaraz, czy pan myśli, panie Martinie, że to któraś z osób...
1: Tak, zamieszkujących Maurepo.
4: A wobec tego trzeba natychmiast dać znać policji.
1: Pani Fuller nie chciała, miała swoje powody. Ale teraz sytuacja jest niebezpieczna. Pana Blin nie ma. Może gdzieś się ukrył. Widzieliśmy pana Harrisa w ogrodzie, a w pokoju pani Collins jest ktoś. Słyszeliśmy rozmowę.
4: To jakaś szajka. Pani Fuller, nie czekajmy, dzwońmy do policji.
2: Dobrze, naturalnie. Dobrze, róbcie co chcecie. Dobrze.
4: Wobec tego idę telefonować.
2: Ja z panem, doktorze.
1: Piotrze, proszę iść zobaczyć, czy pan Harris jest u siebie i czy w pokoju pani Collins ktoś rozmawia. Ja pójdę do ogrodu.
4: Dobrze, już biegnę.
2: Martinie, gdzie jesteś?
1: Idę, ciociu. Pana Harrisa nie ma w ogrodzie. Pana Blin również.
2: Martinie! Telefon nie działa, jest przecięty.
1: Co? Czy to prawda, doktorze?
4: Tak, niestety. Sytuacja jest niedobra. O, szkoda, pani Fuller, że nie mamy samochodu. Nigdy się pani nie chciała zdecydować na wóz, a o ile teraz to uprościłoby sprawę.
1: No i co, Piotrze?
4: Proszę pana, cisza. Pani Collins śpi. Byłem też pod drzwiami pana Harrisa.
6: Słyszałem chrapanie.
2: O, tu coś jest nie tak, jak było. Tak. Nie ma jej.
1: Nie ma kasety?
2: Nie ma!
1: Co? Piotrze!
7: Słucham.
1: Piotrze, proszę zamknąć drzwi wejściowe.
7: Tak.
1: Proszę obudzić Melanię.
7: Tak,
1: doktorze, niech pan tu przyprowadzi panią Collins i pana Harrisa. Do salonu chodź.
6: Doskonale.
8: Ależ to są jakieś potworne historie, które państwo tu opowiadacie. Budzić nas o drugiej w nocy. Ja jutro natychmiast wyjeżdżam do Londynu.
1: Brudno, proszę pani, zginęła kaseta z brylantami należąca do pani Fuller. Tak jest, ktoś ją ukradł przed kilkoma minutami.
4: Ale to musiało się stać wtedy, gdy pan doktor i pani Fuller poszli telefonować. Pan Martin był w ogrodzie, a ja pod drzwiami panny Collins i pana Harrisa.
9: Dlaczego Piotr był pod naszymi drzwiami?
8: To co znaczy? Czy państwo nas podejrzewacie?
1: Pani pozwoli, że zanim ktoś pojedzie pierwszym autobusem po policję do Blacktown, ja zadam kilka pytań.
8: Więc to śledztwo?
1: Tak.
8: Piękny wypoczynek! Panie Harris, co pan na to?
9: Ciekawi mnie, gdzie jest pan Blin? Czemu jego nie wezwaliście na to przesłuchanie?
4: Pana Blin nie ma w Maurepo. Nie wrócił.
8: nie wrócił, to znaczy, że go zamordowano.
9: Daliście znać policji?
4: No, sznur od telefonu jest przecie.
8: A, Boże, Boże, Boże, uciekajmy.
1: Niech pan da, doktorze, jakieś krople, pani Collins.
4: Ojej, pani Collins, no pani Collins, proszę się opanować. Pani Fuller poniosła dużą stratę i zachowuje się dzielniej niż pani.
8: I co to będzie? Na co my czekamy?
9: Rano ktoś pojedzie autobusem po policję.
1: Panno Collins, z kim pani rozmawiała dziś o 12 w nocy? Kto był w pani pokoju?
8: Ja? Rozmawiałam? W moim pokoju ktoś był?
1: Słyszeliśmy oboje, pani Fuller i ja.
8: To wstyd podsłuchiwać. Tak nie postępuje dżentelmen.
4: O, niechżeż pani odpowie na pytanie pana Martina.
8: Ja.
4: Tu nie czas na konwenanse towarzyskie. No był ktoś u pani.
2: Ja też kiedyś słyszałam jakieś głosy w jej pokoju.
8: Dajcie mi spokój. Dajcie mi spokój. Nie jestem złodziejką. Nie przyjmowałam nikogo w moim pokoju.
4: Pani Collins, proszę to wypić. Tak, proszę wypić. O, wszystko, tak? Tak, proszę głęboko teraz oddychać. No, a co teraz? Lepiej, niech się pani uspokoi.
8: Lepiej. Powiem wam wszystko. Powiem wam, co to było. Słyszeliście rozmowę dwóch osób? Tak, rzeczywiście. Rozmawiano w moim pokoju, ale byłam w nim sama.
1: Dwoma głosami pani rozmawiała?
2: O, na pewno też ma tu.
4: Ciu, Melanio.
8: Ja grałam. To były dwie role kobiece. Ze sztuki. Dziwna kobieta. Ja przez całe życie marzyłam, żeby zostać aktorką. Byłam tylko suflerką. Nie chcieli mnie, nie mam warunków. Tu grałam dla siebie. Dlatego właśnie prosiłam o odosobniony pokój, żeby mnie nikt nie słyszał. Ale teraz już wiecie. Już wiecie.
5: Bardzo mi przykro, droga panno Collins. No niech pani nie płacze.
1: Dobrze.
5: Proszę.
1: Rano pani powie to wszystko inspektorowi policji. A teraz pan Harris.
9: Ja? Co ja? Czego
1: pana zachowanie od początku było dość tajemnicze. Te szczelne zasłony przy oknach, to ruszanie obrazów ze ścian, przesuwanie mebli w salonie. Ale... Czego pan tam szukał? A dziś w nocy widzieliśmy pana w ogrodzie. Po co pan tam chodził?
9: Byłem w ogrodzie? Byłem? Tak, to pewnie dlatego, że ktoś rozchylił zasłony w oknie. Ktoś to zrobił. Byłem w ogrodzie.
1: Co, może pan jest lunatykiem?
4: Ach, pan jest lunatykiem?
9: Jestem. Tak, a te obrazy po prostu interesują mnie piękne stare antyki i malowidła. Jestem z zawodu antykwariuszem. Pan mnie na tym przyłapał, panie Martinie. Miał pan tak zgorszoną minę, że się speszyłem. Chyba nie przypuszcza pan, że chciałem coś ukraść.
5: Ach, nie przypuszczamy, panie Harry.
1: Tym wszystkim, ciociu, zajmie się policja. Nimi i panem Blin. Musimy zaczekać do rana. Chciałbym jeszcze zadać kilka pytań Melanii.
7: Nie trzeba. Niech pan się nie trudzi, panie Martinie. Nie trzeba pytać Melanii. Nie trzeba czekać do rana na policję. Jestem pani Fuller z pani kasetą i z brylantami.
1: Pan? Co? Tu? Z kasetą? Więc przyznaje się pan.
10: Co to za hałasy na dworze?
7: Spokojnie, po kolei.
4: To pan? Ale zaraz pan teraz inaczej mówi, inaczej wygląda. Co to znaczy, panie Blin?
7: To znaczy, doktorze Don, że teraz jestem sobą. Oto moja legitymacja, proszę.
5: Inspektor Smith ze Scotland Yardu. Pan?
7: Ja. Ach, ja.
4: Tak.
7: Chcę pani powiedzieć, kto skradł brylanty. Kto pisał listy z pogróżkami? Kto zaaranżował wszystko? Ten młody człowiek!
5: Martin? Boże!
7: Daleko nie ucieknie! Tam są moi ludzie z Blacktown. Zajmą się nim. Jednego ptaszka już mamy, wspólnika, ale teraz grubsza rybka wpadła nam w sieci.
4: Inspektorze, czy może pan oszczędzić panią Fuller? Czy nie widzi pan, co się z nią dzieje?
7: Jedno ostre cięcie przetnie na zawsze jej iluzję co do tego gagatka. Ale dobrze. Proszę wyprowadźcie panią Fuller.
5: Nie. Zostanę. Wysłucham wszystkiego. Zostanę, panie inspektorze. Skąd pan się tu wziął?
7: Ojciec kolegi Martina zauważył różne machinacje obu młodzieńców. Z wyższej uczelni ich wyrzucono. Grali w karty, byli szulerami, pili. Pewnego dnia zauważył jakieś skrawki pism, wycinane litery. Używano jego maszyny. Dał nam znać o swych podejrzeniach. Wsunęliśmy do pokoju młodego Brauna magnetofon. Mamy nagraną na taśmę rozmowę dwóch wspólników. Tak, proszę państwa, rozmowę dwóch wspólników, a właściwie monolog Martina. Przed 5 laty widział, jak pani wyjmowała z samochodu kasetę. Nie wiedział, gdzie ją pani ukryła. Męczyło go to. Czuł, że to coś cennego. Jak się wyraził, skarb. Zaczął wcześniej przygotowywać grunt do przyszłej akcji. Chował sam różne rzeczy i znajdował je. Chciał mieć markę detektywa. Pisał z Londynu różne kłamstwa o swych sukcesach w tej dziedzinie. Gdy pani zachorowała ciężko na zapalenie płuc, przyjechał wczesnym rankiem. Doktor Don pisał mu, że pani jest nieprzytomna. Wydedukował sobie i słusznie, że w malinie może z czymś się pani zdradzić.
10: A więc to jego kroki słyszałem w ogrodzie.
2: O Boże, Boże.
7: Słyszał słowa pani. Już teraz wiedział na pewno, że w kasecie są brylanty i że pani boi się policji.
2: Majaczyła.
7: Spokojnie, spokojnie, droga pani, spokojnie. Wtedy zaczął poważnie myśleć o zainscenizowaniu wszystkiego. Przeczuł dobrze. Pani go wezwała. Nie przewidział tylko jednego, że wraz z nim w pociągu będzie jechał pomylony pan Archibald Blin.
10: Ale w jaki sposób ukradł kasetę?
4: Właśnie, przecież. No przecież cały czas był z nami.
7: Musiał być taki moment, kiedy był sam. Przy plocie czekał młody Braun, a na młodego Brauna ja czekałem.
2: To straszne, to potworne.
10: Co za tupet. Czy pan wie, inspektorze, że on nas tu przesłuchiwał?
7: Grał swoją rolę doskonale, a szkoda, że to taki opryszek. Pani Fuller, chce pani jeszcze coś powiedzieć? Proszę nie ukrywać więcej kasety z brylantami, chyba że przed złodziejami. Pani mąż był prawnym, legalnym posiadaczem tych drogocennych kamieni. Sprawdziliśmy wszystko, proszę pani. To były jego własne, odzyskane brylanty.
2: Dziękuję. Panie inspektorze, dziękuję. Chociaż to... Ach, co za ulga po tamtym przeżyciu.
7: Panie Fuller, mam jedną maleńką prośbę. To nam wszystkim zrobi doskonale. Czy pozwoli pani, że Melania zaparzy nam aromatycznej, gorącej kawy?
2: Melanio!
11: Słucham pani.
2: Melanio, zaparz kawę w największej maszynce.
11: Tak jest, proszę pani.
12: Było to słuchowisko Haliny Pietrusiewicz, tajemnica pani Fuller w reżyserii Wojciecha Maciejewskiego, realizacji akustycznej Wojciecha Truszczyńskiego. W roli głównej wystąpiła Maria Żabczyńska, w pozostałych Henryk Borowski, Renata Kosobucka, Lech Ordon, Zdzisław Salaburski, Roman Wilhelmi, Danuta Wodyńska i Stefan Wrącki.
13: Radio Odzew. Głos wolnego świata w twoim domu.
14: Radio Odzew. Twoja muzyka w twoim domu.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
1: Światło dnia, czyli rekolekcje świątyni Pola Kwantowego.
2: Kiedy myślimy o największym wyzwaniu na Ziemi, od razu przychodzi nam na myśl Mount Everest. 8848 metrów poszarpanej skały i śmiertelnego lodu. To szczyt naszego świata. Wysokość, na której latają samoloty komercyjne i gdzie ludzkie płuca zaczynają zawodzić. Dla nas Everest jest gigantem. Ale jeśli opuścimy naszą niebieską planetę i skierujemy się w stronę naszego sąsiada, Marsa, napotkamy rzeczywistość, która sprawia, że Everest wygląda jak kamyk. Gdy zbliżamy się do regionu Tarsis na czerwonej planecie, z pyłu zaczyna wyłaniać się ogromny cień. Cień tak duży, że przebija się przez chmury i rozciąga się poza samą atmosferę. To nie jest tylko góra. To potwór wielkości kontynentu, który przeczy wszystkim znanym nam zasadom geologii. To Olympus Mons, najwyższy wulkan w znanym nam Układzie Słonecznym. Dzisiaj nie patrzymy tylko na mapę. Zakładamy kombinezony ciśnieniowe i wyruszamy w podróż do miejsca, gdzie kończy się Ziemia, a zaczynają gwiazdy. Jeśli kiedykolwiek zastanawialiście się, jak wygląda absolutna granica natury, właśnie na nią patrzycie. Liczby w kosmosie są często tak duże, że stają się abstrakcyjne, więc sprowadźmy tego giganta na Ziemię. Podstawa Olympus Mons ma około 600 km szerokości. Gdyby przenieść tę górę na naszą planetę, nie pokryłaby ona tylko miasta. Pochłonęłaby całą Francję. Albo wyobraź sobie mapę Turcji, jedna góra rozciągająca się od ulic Stambułu przez stolicę Ankarę, aż prawie do Sivas. Od podstawy do poszarpanej góry Olympus Mons ma ponad 21 km wysokości. To 2,5 razy więcej niż Mount Everest. Ale jest coś dziwnego. Gdybyś stał u podnóża góry, nie czułbyś, że patrzysz na szczyt. Ponieważ Olympus Mons jest wulkanem tarczowym, jego zbocza są niezwykle łagodne. Średnio tylko około 5 stopni. Ma kształt tarczy wojownika położonej płasko na ziemi. Jest tak rozległy, że krzywizna góry faktycznie rywalizuje z krzywizną samej planety. Gdybyś stał na zboczu, szczyt znajdowałby się za horyzontem. Nie wiedziałbyś nawet, że jesteś na górze. Po prostu pomyślałbyś, że Ziemia jest lekko nachylona. Na zawsze. Dlaczego Mars, planeta o połowę mniejsza od Ziemi, zdołał zbudować górę, która sprawia, że nasze Himalaje wyglądają jak plac zabaw? Odpowiedź ujawnia fundamentalną różnicę w tym, jak powstały nasze dwa światy. Na Ziemi skorupa ziemska jest żywa i niespokojna. Mamy płyty tektoniczne, które się przesuwają, zderzają i zanurzają. Pomyśl o Hawajach. Pod płytą Pacyfiku znajduje się gorący punkt. Strumień magmy unoszący się z głębi. Gdy płyta przesuwa się nad tym gorącym punktem, tworzy wulkan. Ale ponieważ płyta nieustannie się porusza, wulkan ten ostatecznie zostaje przeniesiony z dala od swojego źródła paliwa i zaczyna się tworzyć nowy. Dlatego Hawaje są łańcuchem wysp, a nie pojedynczym, niemożliwym do zdobycia szczytem. Na Marsie płyty nie poruszają się. Skorupa jest jedną solidną, statyczną powłoką. Miliardy lat temu pod regionem Tarsis otworzyła się ogromna komora magmowa i pozostała tam. Przez eony wyrzucała lawę z tego samego otworu w kółko. Bez tektoniki płyt, która przemieszczałaby miejsce budowy, lawa po prostu gromadziła się w tym samym miejscu. Olympus Mons jest wynikiem miliardów lat kosmicznej cierpliwości, pomnikiem stagnacji tektonicznej. To wewnętrzne organy planety, wyrzucone na zewnątrz i zamrożone w czasie. Kiedy zaczynamy wspinaczkę, napotykamy najbardziej tajemniczą cechę góry. Aureole Olympus Mons. U podstawy znajdują się strome, pionowe klify, które opadają na od 8 do 10 km w dół na marsjańskie równiny. Pomyśl o tym przez chwilę. Nawet podnóże góry jest wyższe niż szczyt Everestu. Naukowcy wciąż debatują, dlaczego te klify istnieją. Najbardziej przerażająca teoria? Góra stała się tak ciężka, że dosłownie zaczęła miażdżyć planetę pod sobą. Pod własnym, gigantycznym ciężarem krawędzie góry mogły pęknąć i ześlizgnąć się na zewnątrz. Miliony lat temu wywołałoby to największe osunięcie się Ziemi w historii Układu Słonecznego. Miliony ton skał zjechałyby po zboczach z prędkością setek kilometrów na godzinę, pokrywając obszar wielkości Małego Morza. Gdybyś był tam, aby to zobaczyć, nie brzmiałoby to jak osuwisko. Brzmiałoby to jak koniec świata. W miarę zbliżania się do szczytu wspinaczka jest zaskakująco łatwa. Nie potrzebujesz lin ani czekanów. W zasadzie możesz iść łagodnym zboczem przez tygodnie. Jednak podczas wędrówki otaczający nas świat zmienia się w sposób niemożliwy na Ziemi. Powietrze na Marsie jest już rzadkie, ale Olympus Mons jest tak wysoki, że faktycznie wystaje poza atmosferę. Po dotarciu do górnych zboczy nie wspinamy się już tylko na górę. Wkraczamy w próżnię kosmosu. Ciśnienie atmosferyczne spada prawie do zera. Nawet w południe niebo nad nami zmieniłoby kolor z zgaszonego różu na głęboki, aksamitny czarny. Widziałbyś jasno świecące gwiazdy, podczas gdy słońce nadal byłoby na niebie. Pod stopami zobaczyłbyś czerwone burze piaskowe, Marsa i cienkie, delikatne chmury, CO2 dryfujące jak małe kawałki kłaczków. Stoisz w jedynym miejscu w Układzie Słonecznym, gdzie możesz wybrać się na spacer kosmiczny, nadal mocno stąpając po Ziemi. A potem docierasz do kaldery. Szczyt nie jest wierzchołkiem. To kompleks kraterów o szerokości 80 km. Składa się z 6 nakładających się na siebie jam, które powstały w wyniku zapadnięcia się komór magmowych pod powierzchnią po erupcjach. Najgłębszy punkt znajduje się 3 km poniżej. W tej jamie zmieściłoby się całe miasto Stambuł lub Nowy Jork, a nadal pozostałoby miejsce. Stojąc na jednym brzegu, nie byłbyś w stanie zobaczyć drugiej strony z powodu horyzontu. Można by odnieść wrażenie, że nie znajduje się na górze, ale w gigantycznej, cichej arenie na krańcu świata. Przez lata wierzyliśmy, że Mars jest zimną, martwą skałą, a Olympus Mons jest skamieliną. Jednak satelita Mars Express odkrył ostatnio coś, co zmieniło wszystko. Znalazł on na zboczach strumienie lawy, które mają zaledwie od 2 do 115 milionów lat. W skali geologicznej to jakby wczoraj. Oznacza to, że Olympus Mons może nie być wygasły. Być może tylko śpi. Głęboko w tej ogromnej komorze magmowej może nadal znajdować się płynna skała i resztki ciepła, czekające na ostatni oddech. Gdyby Olympus Mons wybuchł dzisiaj, byłoby to widowisko niepodobne do niczego w historii ludzkości. Bez gęstej atmosfery, która by go powstrzymywała, fontanny magmy wystrzeliłyby setki kilometrów w czarne niebo, oświetlając ciemną stronę Marsa jak planetarna pochodnia. Pewnego dnia ludzkość tam dotrze. Czy zbudujemy na szczycie obserwatorium, aby zajrzeć w głęboką przeszłość Wszechświata? A może wykorzystamy go jako ostateczną platformę startową, wykorzystując niską grawitację i brak atmosfery, aby wysłać statki kosmiczne w kierunku gwiazd prawie bez paliwa? Nie wiemy tego jeszcze. Ale patrząc na ten cichy pomnik, przypominamy sobie, że natura nie zna granic. Olympus Mons jest laboratorium, wyzwaniem i przypomnieniem, że kiedy w końcu postawimy stopę na tym szczycie, nie będziemy po prostu stać na Marsie. Będziemy stać na dachu Układu Słonecznego.

człowiek w sobie rozpięty łysiny. Nożką spał z borbą stiska pies. Mam sen swobodny, zarys sobie gumna pile. Bez kule mam prawicę i tyraną jest.

zasuwało się w dół. Rozmytył się, rozszerzył, rozpiętył wicharę. I ogień smok, i z nas był was już go. Pianko nasze, i sence na rozary. Zobaczmy to, co wino.

lustrze.

Einstürzen! Einstürzen!

It's down there!

0: blockiert durch Propaganda, nämlich durch Negativpropaganda.
1: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.